imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Dzisiejsze wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza, rodzeństwa, które przyjęły

akty miłości bliźniego z pełnym oddaniem na Słowo Boże i obecność Boga w naszym życiu. Przez wstawiennictwo dzisiejszych patronów modlimy się w tej mszy świętej, polecając Bożemu miłosierdziu zmarłego Wojciecha Jakowienko, prosząc dla niego o łaskę nieba. Abyśmy godnie przeżyli tę mszę świętą, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Twój Syn przywołał Łazarza z grobu do życia i zechciał przyjąć gościnę w domu Marty. Prosimy Cię, spraw, abyśmy służąc Mu wiernie w naszych braciach, mogli wraz z Marią karmić się rozważaniem Jego słowa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas miłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu. My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. Oto Słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Kiedy Marta dowiedziała się, że nadchodzi Jezus, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: Wiem, że powstanie zmartwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, marzenia o wielkiej wygranej, chociażby w totolotka, przeszyły myśli niejednego człowieka. Mnóstwo pieniędzy, pomysłów, jak je wydać. Wspaniały samochód, wielki dom. Służba w tym domu, która wszystko za nas robi. Nic tylko usiąść i rozmarzyć się po raz kolejny. Gonimy za marzeniami. Przynajmniej tego nam nikt nie zabierze. Za niebem i zbawieniem już tak nie śnimy. Nie absorbuje nas to zbytnio. Cóż, tacy jesteśmy. Wszystko zawsze możemy zmienić. Wszystko także możemy wyprosić. Nawet fortunę. Ale my chcielibyśmy mieć wszystko bez nadmiernego wysiłku. Tak, żeby pstryknąć palcem i już. Całe szczęście tak nie jest. Świat wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby Pan Bóg pozwolił człowiekowi na wszystko za pstryknięciem palca. Czy jednak da się u Boga wszystko wyprosić? Oczywiście, że tak. Jeśli jest to zgodne z Jego wolą i prowadzi do pomnażania dobra. I teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Tak będzie w przypadku każdej osoby, która z wiarą będzie Go prosić. Wydaje się bardziej, że Bogu nie zależy zbytnio na rzeczach materialnych, które są dziełem człowieka. Jemu zależy na pokoju, miłości, szczęściu. Tych znowu kupić się nie da. Można je tylko zdobyć ciężką pracą, modlitwą, a ta znowu jest najpotężniejszą bronią przeciw szerzącemu się na świecie złu. Wyprosić miłość w roztartej rodzinie, wymodlić pokój dla zwaśnionych narodów, wybłagać przebaczenia uczynionej krzywdy drugiemu człowiekowi. To tylko niektóre sytuacje, na których Chrystusowi najbardziej zależy. To, czego nie da się kupić, okazuje się najcenniejsze. Marta uwierzyła Chrystusowi. Ten zapowiedział, że Łazarz, jej brat, zmartwychwstanie. To niezwykła odpowiedź Boga na prośbę człowieka. Stało się to jedynie dlatego, że Jezus zobaczył w Marcie ogromną wiarę. Wiara nie tylko dodaje sił, ale i uzdrawia nas ze złych skłonności i przywiązania do otaczającego świata. Amen. Wpatrując się w przykład świętych Marty, Marii i Łazarza, z sercem pełnym ufności przedstawmy Bogu nasze prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby na wzór świętej Marty nieustannie służył Panu Bogu i bliźnim, wypełniając swoje powołanie z miłością i oddaniem. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną, aby nie zatracili chrześcijańskich wartości, którymi żyje nasz naród. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, aby realizowały swoje powołanie, umacniając się w miłości, w wzajemnym szacunku i otwierając się na potrzeby innych ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie osoby opiekujące się chorymi i ludźmi w podeszłym wieku, aby odnajdowały radość w tym codziennym trudzie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych i za polecanego w tej mszy świętej Wojciecha Jakowienko, aby zostali obdarzeni łaską życia wiecznego w pełnej radości w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy.
2: Nie słuchaj nas, Panie.
1: I módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy zawsze mieli serca rozmodlone i otwarte na potrzeby drugiego człowieka. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i obdarz nas swoją łaską, abyśmy żyli w pełni miłości, wierze i nadziei. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wysławiamy Cię, Boże, który ukazałeś swoją chwałę świętej Marcie i pokornie Cię błagamy, abyś przyjął naszą służbę, tak jak przyjąłeś z opodowaniem jej gości na pełną miłości, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi Martą, Marią i Łazarzem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez

Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, gdy powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

0: Jest w 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Japonii. Nie żyje co najmniej 13 osób. Cały czas trwają poszukiwania zaginionych. Władze wydały zalecenia ewakuacji dla ponad 260 tysięcy osób, a blisko 40 tysięcy gospodarstw pozostaje bez prądu. Do szpitala trafiło około 100 rannych. Trzęsienie, które nawiedziło południowy zachód Japonii, miało magnitudę 7,1. Jest śledztwo w sprawie wypadku w łódzkim akwaparku. W poniedziałek w trakcie zajęć nauki pływania topił się tam 7-latek. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Na nagraniach z monitoringu widać, że chłopiec znajdował się pod wodą przez około 6 minut. Dziecko zauważył dopiero jeden z kąpiących się mężczyzn. Polscy siatkarze są już w Chinach. Jutro zagrają tam o półfinał Ligi Narodów. Pierwszym rywalem biało-czerwonych w walce o obronę tytułu będzie Ukraina, która debiutuje w najlepszej ósemce. Początek tego meczu jutro o 13:30 polskiego czasu. Jeżeli Polacy wygrają z Ukrainą, o finał zagrają ze zwycięzcą spotkania Słowenia-Turcja.
1: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. W Końskich rozpoczęły się zapisy na pierwszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Chętni powinni zgłaszać się do parafii świętego Mikołaja. Proboszcz parafii ksiądz Jacek Wieczorek.
2: Można się zapisywać każdego dnia w kancelarii parafialnej przy kościele świętego Mikołaja w Końskich i to dotyczy wszystkich parafii dekanatu koneckiego. Można się zapisać od 9 do 10 lub od 16 do 17 w kancelarii. Stale w internecie na stronie mikołajkońskie.pl. W przyszłą niedzielę ponowimy również zapisy przed kościołem.
1: Koneczczanie wyruszą na pątniczy szlak 8 sierpnia. Pielgrzymowanie rozpoczną od mszy świętej odprawionej w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 12. Po raz trzeci radomianie wspólnie zaśpiewają pieśni i piosenki powstańcze. Wydarzenie organizowane w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego będzie okazją do wspólnego upamiętnienia bohaterów tamtych dni. 1 sierpnia o godzinie 17 w muszli koncertowej w Parku Kościuszki zaplanowano koncert Radomianie śpiewają niezakazane piosenki. Beata Drozdowska, dyrektor Radomskiej Łaźni.
3: Tradycyjnie tu nie może być innej godziny. Godzina 17 to jest ta godzina, kiedy spotykamy się właśnie w muszli. Trzeci raz. Ja powiem, że to w Łaźni właśnie pojawił się ten projekt. Do tego czasu nie było takich obchodów, takiego jednoczenia mieszkańców Radomia na okoliczność właśnie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
1: A muzyczną oprawę oraz prowadzenie wspólnego śpiewania zapewnią m.in. Zuzanna Okulska-Burzek i Bartosz Krzyczkowski.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Jakby komuś słońca było mało w pogodzie, to jeszcze w piosence Sunshine Reggae już za chwilę.
6: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: A o czym myśli Tomek od samego rana?
5: O tym, jak mnożą się w Polsce partie.

0: Waterloo ABBA w Radio Plus za 19 minut, godzina 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Z powodu choroby nauczyciela dzisiaj będzie łączona lekcja wiedzy o społeczeństwie i biologii. Ponieważ jakiś czas temu podzieliła się Lewica, ostatnio Polska 2050, a z jednej Konfederacji też zrobiły się dwie, na naszych oczach rodzi się nowe ugrupowanie na prawicy. Można powiedzieć, że w polskiej polityce mamy do czynienia z rozmnażaniem przez pączkowanie. Przypominamy, że to rodzaj rozmnażania bezpłciowego, bo i tak stosunki między politykami już popsuły się dawno temu. Rozmnażanie przez pączkowanie zachodzi m.in. u drożdży. Zobaczymy, czy te nowe organizmy będą rosły jak na drożdżach, ale patrząc na to, jak się kłócą, mamy chyba do czynienia z pierwotniakami. I niech się maślarze nie cieszą, bo już nie są największą partią w Sejmie. Żadne pączki w maśle.
1: Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Po reklamie.

0: A jak już jesteśmy przy windzie, to dzisiaj jest święto patrona między innymi pań, które pracują w hotelu na przykład. O. Albo w restauracji, proszę albo bardzo. Są gospodyniami domowymi, to więcej Artur Moczarski
1: opowie. Kto to? Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 29 lipca 1683 roku król Jan III Sobieski wyruszył na czele armii pod oblegany przez Turków Wiedeń. Tego dnia w roku 1944 urodził się ksiądz Stanisław Małkowski, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80 roku, kapelan podziemnej Solidarności w latach 1982-1989. Hotelarze, gospodynie domowe i kucharki także mają swoją bohaterkę. Ich patronką jest ta, która gościła samego Jezusa, ale przy tym była tak zapracowana, że nie miała czasu na rozmowę z gościem. A Jezus, jako przyjaciel domu Marty, Marii i ich brata Łazarza, zwrócił jej delikatnie uwagę, że stół i to, co na nim jest, nie są najważniejsze. Z Ewangelii wiemy, że Marta z Betanii zrozumiała tę naukę, bo po śmierci Łazarza, a tuż przed jego wskrzeszeniem, wyznała Chrystusowi: Tyś jest Mesjasz, Syn Boży. Od 5 lat obowiązuje dekret Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, w którym nakazano, by dzień 29 lipca figurował w ogólnym kalendarzu rzymskim jako wspólne wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza. W ten sposób papież podkreślił gościnność całego domu i przyjaźń okazywano Jezusowi przez święte rodzeństwo.

0: Xbox i For America na antenie Radia Plus. Za 2 minuty będzie godzina 7. To jest poranny program Radia Plus, która wstaje. Za chwilę najnowsze wiadomości.
1: A także prognoza pogody. Dowiemy się, kiedy przyjdą upały, a przyjdą niebawem.
0: I człowiek spocony będzie cały, jak przyjdą te upały.
1: No i bardzo dobrze. To się zależy, przy czym się będzie pocił. W pracy to gorzej, ale jak na przykład na rower pójdzie, tak, pograć w tenisa z Kasią,
0: no, też można się spocić.
1: To fajnie.
0: No. No dobra, no to już za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości.
2: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
10: Wykluczenia nie ma, będą wezwania do rzecznika dyscypliny partyjnej. Zaskakujący zwrot w Prawie i Sprawiedliwości. Są zarzuty i wnioski o areszt. To po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Polskie kluby walczą o Ligę Mistrzów. Dziś spotkania rewanżowe. Minęła 7, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Buntownicy z partią będą żegnać się powoli. Ponad 2 godziny obradował wieczorem Komitet Polityczny PiS. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w trakcie nie podjęto ostatecznej decyzji w sprawie wykluczenia z partii ponad 40 członków, a jedynie wszczęto procedurę w tej sprawie. Chodzi o polityków, którzy zadeklarowali wstąpienie do Stowarzyszenia Rozwój Plus, utworzonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
11: Spotkanie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Wzięli w nim udział najwierniejsi ludzie Jarosława Kaczyńskiego, którzy pozostali w szeregach partii. Tematem numer jeden była strategia związana z rozłamem w największym opozycyjnym ugrupowaniu. Działacze podjęli też jednak formalną decyzję o skierowaniu do rzecznika dyscypliny partyjnej sprawy wykluczenia z szeregów PiSu 44 dotychczasowych członków.
12: Każda sprawa jest indywidualna i one będą oceniane przez rzecznika dyscypliny partyjnej.
11: Mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek. Zdaniem Mateusza Morawieckiego brak konkretnej decyzji jest przeciąganiem marnej jakości serialu.
13: Punktować rząd, a nie pozwalać kolejnym odcinkom tego kiepskiego serialu przykrywać to, co najważniejszego się w Polsce dzieje.
11: Mówił były premier w rządzie PiS, a obecnie szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. W piątek grupa polityków, która de facto odeszła z PiS-u, planuje całodniowe obrady w sprawie strategicznych planów.
10: O czym informował Mateusz Chłystuna. Są zarzuty i wnioski o areszt dla podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. 27 i 45-latek odpowiedzą za pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Jeden z nich to gangster z więzienną przeszłością związany z Federacją Gromda, która promuje walki bokserskie na gołe pięści.
14: Pierwszemu z mężczyzn, czyli temu niekaranemu, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Drugi mężczyzna do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
10: Informuje Jakub Dłubacz z wrocławskiej prokuratury. Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści. Rząd wraca do pomysłu zamrożenia cen paliw. Przeszkodą decyzja prezydenta. Rząd rozważa wprowadzenie regulowanych cen paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, jeśli na światowych rynkach ponownie wzrosną ceny ropy. Program miał zostać sfinansowany z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ustawa, która miała zapewnić

0: czyli ten projekt, program CPN, a mamy CKN, ceny Karola Nawrockiego.
1: Resort Finansów informował, że koszt programu CPN wyniósł blisko 5 miliardów złotych.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolejny etap walki polskich klubów o Ligę Mistrzów. Dziś rewanżowe spotkania Lecha Poznań i Górnika Zabrze. W dobrej sytuacji jest Kolejorz, który wygrał na wyjeździe z Orchus 4-1. Wiem, że to nie koniec. Jesteśmy pokorni i skoncentrujemy się na rewanżu w 100%. Mówił trener Lecha Nils Frederiksen. Z kolei Górnik Zabrze spróbuje dziś odrobić jednobramkową stratę z meczu z Fenerbahce. Trener Górnika Michał Gasparik zapewnia, że jego zespół...
3: Spróbować wszystko, bo my na razie nie mamy już co stracić. My potrzebujemy strzelić bramkę.
1: Początek meczu Górnika o 20:00. Godzina wcześniej na boisko wybiegną piłkarze Lecha Poznań.
4: Stopni mamy o poranku, w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 27, będzie słonecznie, wiatr powieje z prędkością 9 km na godzinę w kierunku wschodnim. Ciśnienie znacznie wzrosło i wynosi 1023 hektopaskale. Padać nie będzie, co najmniej przez kilka najbliższych dni. To ważne, dlaczego odpowiedzi udzieli nam Księga Przysłów Ludowych, że około dnia Świętej Marty ze żniwami już nie na żarty, a tych tak naprawdę jeszcze nie widać.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: I jak tam nastroje w środę?
6: Bardzo dobre, fantastyczne. Środek tygodnia, do weekendu coraz bliżej. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Aż zapiałam z radości.
5: Mogę cię zmartwić?
6: Nie.
5: Jesteśmy... Dobrze.
6: No dobrze, no trudno.
5: Jesteśmy cały czas bliżej tego weekendu, który był, niż tego, który będzie, tak patrząc obiektywnie.
6: Dobrze, dobrze. To tak jak z tą szklanką do połowy pełną, pustą. Każdy widzi po swojemu.

0: 13 minut po godzinie 7 poranny program Radio Plus, teraz nastaje. Czy dzisiaj też cię obudził?
1: Nie, znaczy budzik tak,
0: nie,
1: w telefonie.
0: Nie, o komara pytam.
1: Komar nie, komar, a poza tym on mnie wtedy nie obudził, on mi nie dał zasnąć.
0: A nie dał ci zasnąć.
1: I jak się najarł, to już później i on spał dobrze i ja też.
0: No dobrze, naukowcy wciąż próbują odpowiedzieć na pytanie, co ich do nas przyciąga. No wszyscy wiemy, że krew po prostu, one się tym żywią, ale okazuje się, że ostatnio stwierdzili, że reagują bardzo mocno na pomarańczowe, czarne, czerwone i cyjanowe obiekty.
1: Ale zaraz,
0: ale jeszcze musi
1: zaraz
0: być dwutlenek węgla, bo bez dwutlenku węgla to one w ogóle nie polecą.
1: Ja, ale to mówisz o kolorach?
0: O
1: pomarańczowy
0: kolorach.
1: Został.
0: Tak,
1: a przecież to w nocy jest ciemno, to co on jak widzi?
0: No, ale nie tylko w nocy żre.
1: No to prawda.
0: I bzyczy. No i jeszcze jest jeden sposób, właśnie przeczytałam w internecie na komary, ale tak głupi, że aż po prostu
1: przeczytałam,
0: myślałam, och, nareszcie ktoś coś wynalazł fajnego. Trzeba mieć starą koszulkę, którą się nosiło cały dzień, najlepiej lekko przepoconą i trzeba ją wieczorem rzucić w kąt pokoju.
1: I one
0: i chwilę
1: tam
0: poczekać,
1: będą ulgnąć?
0: One tam polecą i wtedy trzeba je ciach w jakiś, mówią, że w słoik albo w szklankę. No i kto by się bawił w takie rzeczy? No,
1: to bardzo
0: można wystarczy psikać.
1: Ale to bardzo humanitarnie widzisz, nie jeden to by trzepnął tam.
0: Trzepnął, oczywiście, tak.
1: Ale czy ja do lasu mam z tym słoikiem jechać?
0: Ale no właśnie, to wszystko jest takie pokomplikowane.
1: A chociaż powiem ci, że pająki to ja tak wynoszę.
0: A bardzo
1: słoiczek,
0: dobrze.
1: Karteczka.
0: Pająków nie zabijamy, wynosimy. Chyba, że Harry zje wcześniej. Harry to mój kot. Dobrze, 14 minut po 7, już za chwilę na antenie Radia Plus. Michael Jackson, Black or
2: Radio Plus, Radom.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, czółko czy superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Po reklamie.

Radio Plus. To wszystko, czego dziś chcę. Izabela Trojanowska. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Znowu mnie oszukali w internecie, ja się tak nie bawię.
1: To po co tam grzebiesz i tam coś nie wiadomo co kupujesz, pieniądze wydajesz?
0: Ale nic nie kupuję, nic nie wydaję, tracę czas tylko.
1: Sztuczna cię oszukała?
0: Nie, jakiś artykuł, który obiecał, że będzie odpowiedź w artykule, a tam nie ma tej odpowiedzi.
1: To ja już nawet nie zaglądam, im durniejszy tytuł, tym wiadomo, że nic nie znajdziesz.
0: Który pas w korku jedzie szybciej? To chyba wszystkim nam się przyda. Podobno mamy takie wrażenie, że ten pas, którym jedziemy na autostradzie, na drodze, znaczy na autostradzie to nie ma takich korków, ale w mieście ten pas, na którym jesteśmy, zawsze porusza się wolniej. No i naukowcy zbadali to podobno już dawno temu i okazało się, że nie da się tak, no to, że ten lewy czy prawy jest szybszy, no nie da się wyliczyć, ale jak my zmieniamy te pasy co chwilę, to powodujemy dodatkowe korki, bo coś tam gdzieś musi zwolnić.
1: No
0: ten,
1: przecież to...
0: ten zanim tam dalej jeszcze wcześniej przehamuje i to się taki duży korek robi, przez to, że my tak z lewej, o na prawej i to bo szybciej.
1: Kiedyś byłam za granicą.
0: Tak.
1: I tam jechaliśmy autostradą. Bardzo fajne miejsce i znane na całym świecie. I były trzy pasy na tej autostradzie. I wszyscy jechali równo. Tyle, ile można było na tej autostradzie jechać, to było 120, jak dobrze pamiętam. No. I wszyscy trzema tymi pasami jechali równo 120. I wydawało mi się, że stoję w korku, a jednak wszyscy jechali do przodu. I nikt nie zmieniał pasa i jakoś dojechaliśmy i wszystko było okej.
0: Okay. Może oni już są mądrzejsi, o te doświadczenia różne.
1: No właśnie.
0: Ale to naprawdę, to już nie to, że ja wymyślam, ale jak stoję w sklepie, wybiorę jakąś kasę, to w tej sąsiedniej się szybciej poruszają. No naprawdę, bo ja jakieś pecha, że tu jakiś problem się przede mną zawsze pojawi.
1: Ja już się nauczyłam cierpliwości w takich sytuacjach, już nie patrzę na to, gdzie idzie szybciej, gdzie idzie wolniej, bo i tak muszę odstać swoje i tyle. No, chyba, że mi coś nie pasuje, a i w koszyku może nie są takie potrzeby straszne, pierwszej potrzeby rzeczy, więc zostawiam koszyk i uciekam.
0: Kochani, uważajcie na siebie nawzajem i na autostradzie i w kolejce do sklepu. Ace of Base przed nami.
1: Liczcie do 10, szklanka zimna.

0: widziałaś kobietę z walizą? Na naszym profilu facebookowym pani znalazła taką walizkę, że jest mniejsza od niej.
1: Nareszcie się można
0: spakować, tak. A pytanie do was, czy jak się pakujecie na wakacje, to kilka dużych waliz i jeszcze wam zabrakło miejsca, czy też plecaczek, wszystko pięknie spakowane, najpotrzebniejsze rzeczy i w drogę?
1: Napiszcie nam o tym na naszej antenie już za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody, bo lato ciągle trwa.
2: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
3: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Radom. Radio Plus.
7: Jest w pół do ósmej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stowarzyszenie Rozwój Plus rośnie w siłę. Do środowiska Mateusza Morawieckiego dołączy poseł PiSu Piotr Uściński. Chce, aby Polska wróciła na tory rozwoju takiego, jaki był stymulowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Dlatego dołączę do Stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał w mediach społecznościowych poseł PiSu. W Polsat News Mateusz Morawiecki przyznał, że prawdopodobne są kolejne transfery polityków do jego stowarzyszenia. Nocna akcja służb w centrum Tarnowa. Przy ulicy Sowińskiego paliło się mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Ewakuowano 27 osób, dwie z nich trafiły do szpitala. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. 90% Polaków chce podwojenia kwoty wolnej od podatku. Wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Ankietowani chcieliby podniesienia kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych jeszcze w tej kadencji Sejmu. Pomysł ma też swoich przeciwników, niespełna 7,5%.
8: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Otwarto w nocy ruch kołowy przy fragmencie ulicy Głównej przy skrzyżowaniu z ulicą Okulickiego w Radomiu. Przywrócone zostały też stałe trasy autobusów komunikacji miejskiej linii 2 i N3 w tej części Zamojnia. Ulica była zamknięta z powodu awarii sieci gazowniczej. Są pieniądze na rozwój transportu zbiorowego w Końskich. Przy dworcu kolejowym w mieście podpisana została umowa na przekazanie na ten cel blisko 13 milionów złotych. Renata Janik, marszałek województwa świętokrzyskiego.
9: Inwestujemy w transport zbiorowy i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. W ramach tych środków pan burmistrz zakupi 6 zeroemisyjnych autobusów, wybuduje tutaj w miejscu, które od lat czeka na modernizację. Parking dla autobusów, parking dla samochodów osobowych, chodnik, a także towarzyszącą infrastrukturę.
8: Łączny koszt planowanych zadań przekracza 17 milionów złotych. Mają być one wykonane do końca 2028 roku. Z bezpłatnego przeglądu stomatologicznego będą mogli skorzystać dzieci i młodzież w Smykowie. 4 sierpnia przy budynku miejscowego przedszkola zatrzyma się dentobus. Z dentobusu będzie można skorzystać w godzinach 8.14.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
8: 15 stopni mamy o poranku, w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 27, będzie słonecznie, ciśnienie znacznie wzrosło i wynosi obecnie 1023 hektopaskale.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
0: To my, 26 minut pozostało do godziny 8, w połowie poranka już jesteśmy, tak? Te połówki nam chodzą po głowie, to
1: tak,
0: połowa tygodnia,
1: chodzą, to prawda.
0: Połowa poranka.
1: No, i co? I połowa śniadania już była?
0: Całe nawet było.
1: A, to bardzo dobrze. Za chwilę na naszej antenie pytanie przed śniadaniem, to przed 8, jak zawsze, Radio Plus. Kasia Kozimor.
0: I Tomek Waloszczyk, i jeszcze jest półka nasza i na niej ręczniki, które wam wręczymy w pytaniu przed śniadaniem.
10: Kto rano wstaje?
11: Poranek z Radio Plus.

0: Ludzie listy piszą, ale do zoo, żeby napisać list?
1: Do zoo, a do konkretnej taka klatki?
0: Petycja, tak, do klatki z lwami, z tygrysem sumatrzańskim dokładnie. Przyszła kartka, znaczy list przyszedł z uprzejmym zapytaniem, czy ktoś mógłby na własną odpowiedzialność stanąć twarzą w twarz z takim tygrysem i ewentualnie pogłaskać. Zoo napisało bardzo szybko, bo to zoo z Wrocławia, że zoo to nie głaskalnia i nie ma żadnej takiej możliwości, żaden bilet, żadne pieniądze nie umożliwią takich rzeczy.
1: Więc... Tym bardziej z tygrysem, no kto to wymyślił?
0: No właśnie, no ale ktoś ma takie marzenie, no oglądał się filmu tam, jak ten Życie Pi albo coś i wiesz, rozumiesz. I
1: jak potem, ktoś ma takie no, marzenie, też... że niech jedzie, nie wiem, gdzie tam, do Indii, czy gdzie te tygrysy sobie tam chodzą.
0: Niech sobie śni i marzy, ale proszę pamiętać, że to nie jest zwierzątko takie do głaskania, no.
1: Kotek przecież. Kotek. Czy nie głaszczy swoich kotów, tego Harego?
0: Oczywiście, ale też mają pazury.
1: A?
0: Trzeba uważać, to jednak jest zwierzę. No taki tygrys to nawet dzikie, chociaż w klatce.
1: A jak przyjdzie obcy jakiś, to da się pogłaskać, ten twój Harry?
0: Harry, tak, no. Oczywiście. Najpierw no powącha.
1: To w takie kotki celujmy, nie od razu tam te groźne z paskami.
0: No, dokładnie tak. Za chwilę ta górniak.
1: A ludzie mają pomysły, no.
0: Szok po prostu.
1: Do drzew się, rozumiem, przytulać można, ale nie do dzikich zwierząt.
0: Za chwilę na naszej antenie, między innymi pytanie przed śniadaniem.
2: Radio Plus, Radom.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
8: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
9: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
3: masz. Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Zacięte przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: Jest mnóstwo nowych piosenek, nawet nie wiem, jak to szufladkować i zbierać. Mam kilkadziesiąt piosenek nagranych z wieloma różnymi muzykami.
2: Przy koksownikach atmosfera taka jak na ulicach 13 grudnia, można by powiedzieć. I jednym z pierwszych gości był Jan Nowicki, film Niepochowany, mówiący o wydarzeniach na Węgrzech.
3: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
4: Magda Gliszczyńska
3: i Wojtek Sałek.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No to wracamy do tych kotków, tygrysów i innych zwierząt mniej lub bardziej groźnych. I pytanie przed śniadaniem.
2: Taka dzisiaj... iguana na przykład, waran albo coś.
1: Waran to tam biega koło jeziora Como. Kokomo.
2: Nie, jeszcze to... Kokomo nie złapali.
1: Przepraszam, to garda była, garda.
2: No dobrze.
1: Pytanie do was dzisiaj przed śniadaniem. Jakie zwierzę na świecie najchętniej byście, już nie mówię przytulili, ale zobaczyli chociaż na własne oczy?
2: Panda.
1: Takie
2: panda.
1: Marzenie, gdzieś tam nawet w naturalnym środowisku.
2: A propos tego tygrysa sumatrzańskiego, tak, którego ktoś chciał wytarmosić troszeczkę za grzywę.
1: On wytarmosi się, pogłaskać, pogłaskać, przytulić.
2: No dobrze, to czekamy. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
1: A w nagrodę ręcznik wyjątkowy, okazjonalny, limitowany, ręcznik z logo Radia Plus do zdobycia. Po godzinie 8 zadzwonimy i sobie pogadamy i wręczymy uroczyście.
2: A teraz Madness i Our House.

0: Mały domek, a w tym domku cuda się dzieją.
1: Jaki domek?
0: No, w piosence.
1: Aha, no tak, mały to domek, ale duża waliza. Jak się pakujecie na wakacje? O tym dzisiaj na naszym profilu facebookowym.
0: Szybko.
1: Izabela napisała, że ma większą od tej na zdjęciu walizę, ale ostatnio już mam małego plecaczka. Zazwyczaj wjeżdżam sama i to dźwigać też muszę sama.
0: Można.
1: No. Szczególnie jak ktoś samolotem leci tanich linii lotniczych, to musi się spakować zmyślnie i poręcznie.
0: A to prawda, chyba że ma, że tak powiem, większy budżet, to może dokupić walizkę. Tak to się porobi. No dobra, to
1: ale
0: co?
1: Źle ją zważysz i jeszcze trzeba będzie dodatkowo płacić.
0: To tak. Startujemy?
1: Tak.
0: No to dobrze, za chwilę wiadomości na antenie radia.

0: Radio Plus Radom. Twoje przeboje z nutą nostalgii.
1: Kolejny poseł dołącza do Mateusza Morawieckiego. PiS w coraz trudniejszej sytuacji. Lekarze walczą o życie 7-latka, który tonął w łódzkim akwaparku. Był pod wodą przez 6 minut. Po 120 latach tramwaje zmienią kolor z czerwonego na żółty. Chodzi o Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna szabla więcej po stronie Mateusza Morawieckiego, ale sytuacja ugrupowania byłego premiera się skomplikowała. Poseł PiSu Piotr Uściński ogłosił, że dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Tym samym trafia do grupy tzw. rozłamowców skupionych wokół Morawieckiego. Ci niespodziewanie nie zostali wczoraj wyrzuceni z PiSu. Komitet Polityczny Partii zdecydował o skierowaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego partii.
2: W PiSie trwa przeciąganie liny między głównym nurtem w partii a obozem Mateusza Morawieckiego. Piotr Uściński do byłego premiera dołącza, ale wcześniej z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus zrezygnował Grzegorz Lorek, a jeszcze przed upływem partyjnego ultimatum Daniel Obajtek. Od wczoraj sytuacja Mateusza Morawieckiego i jego stronników się skomplikowała. Oficjalnie z partii nie zostali wykluczeni, choć zdaniem byłego premiera o czym innym świadczą wcześniejsze słowa Jarosława Kaczyńskiego.
3: Przyjmuję, że to już się stało, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci.
2: Bo przypomnijmy, że w piątek prezes PiSu ogłaszał, że Morawiecki i inni związani z nim politycy zrezygnowali z członkostwa w partii, a Komitet Polityczny PiSu miał wczoraj jedynie to zatwierdzić.
1: To był Michał Rawa, dziękujemy. Siedmiolatek w śpiączce farmakologicznej walczy o życie, a prokuratura prowadzi śledztwo. Jak ustalono, 6 minut był pod wodą nieprzytomny chłopiec, który uczył się pływać w łódzkim akwaparku Fala. Ratownicy nie zauważyli, że dziecko nie daje oznak życia. Sprawą zajmuje się Grzegorz Mnich.
4: Na nagraniu z monitoringu wyraźnie widać, że dziecko nagle znika pod wodą i nikt nie reaguje, mówi prokurator Paweł Jasiak.
5: Z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym siedmiolatek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna.
4: Ratownicy i kolonijna opiekunka dzieci byli obok i obserwowali całą 12-osobową grupę, dodaje Marcin Masłowski z akwaparku.
6: Na basenie było dwóch ratowników na swoich stanowiskach. Z grupą była też instruktorka. Tym bardziej trudno zrozumieć, jak to się stało.
4: Ratownicy byli trzeźwi. Prokuratura zapowiada kolejne przesłuchania świadków.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Premier zabrał głos po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Wzywam wszystkich, by twardo stanęli po stronie państwa, kobiet i dzieci bitych przez agresorów, mówił Donald Tusk. I dodał, że musimy wypowiedzieć zdecydowaną wojnę tej przemocy.
7: Bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu,

0: Mieli żadnych wątpliwości, gdzie się znajdują.
1: Bardzo zły pomysł, moim zdaniem.
2: Co ma takiego w sobie czerwony kolor?
3: Nie wiem. Człowiek się już przyzwyczaił.
4: To powinno być czerwone.
2: Czyli mocno są takie związane ze Śląskiem.
4: Z Zagłębiem i Śląskiem.
5: To na pewno ma to jakąś swoją historię.
6: Żółte wdoczka moja lubi i bardzo kolor mi pasujący.
2: No ale po 120 latach taka zmiana kolorów?
6: Może trzeba od czasu do czasu coś zmienić.
0: Z mieszkańcami Będzina rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.

0: Temperatura szybko rośnie. Obecnie mamy 16 stopni Celsjusza. W ciągu dnia wzrośnie ona do 27. Słoneczko będzie nam towarzyszyło cały dzień. Ciśnienie bez zmian 1023 hektopaskale. Deszczu nie zobaczymy przez kilka najbliższych dni, a od jutra czekają nas upały powyżej 30 stopni. Co najmniej do przyszłej środy. Jedyny plus takiej pogody to możliwość rozpoczęcia żniw przez rolników.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: A jakby ci ktoś kolor samochodu zmienił? Codziennie wsiadasz do tego samego, a później nagle pewnego poranka inne barwy.
3: Jeśli to będzie czerwony, to biorę w ciemno.
2: Aha, dobrze. Teraz to zwykle szare jakieś są. No dzień dobry, o poranku.
3: Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Do dziewiątej zapraszamy.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Mnóstwo ciekawych odpowiedzi przyszło na nasze pytanie przed śniadaniem. Jakie zwierzę na żywo chcielibyście zobaczyć?
2: Wieloryb.
1: Może
2: się
1: nawet się przytulić. No do wieloryba ciężko się przytulić. Ale ktoś marzył o tym, żeby drobinki, tak jak panu Maluszkiewiczu, tej wody, którą on wypluwa, spadły na niego. Proszę. Ale my zwierzę lądowe wybieramy. Z nami Małgorzata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jakie zwierzę byś chciała zobaczyć, nawet może i przytulić?
3: No ja od dziecka pandę.
1: Czemu pandę akurat?
3: Bo jest prześliczna. I wygląda na taką bardzo, bardzo miłą, bardzo przytulną, bardzo ciepłą.
2: Mięciuteńko.
3: Chociaż podobno, podobno wcale nie taka nie jest. Podobno jest agresywna. Ale mimo wszystko zaryzykowałabym.
2: Podobno jak wyrośnie i może w jakichś szczególnych okolicznościach, ale z tego co wiem to i pamiętam, to nawet szukają czasem ludzi do przytulania pand, tych małych, takich jeszcze nie za dużych, więc może to by było fajny pomysł, żeby właśnie kiedyś skorzystać z takiej możliwości do takiej małej pandy się przytulić.
1: Byłem kiedyś w takim ogrodzie z pandami, ale to był straszny upał i one były tak rozleniwione, że im się nic nie chciało.
2: Nawet nie pogryzały tych liści?
1: Nie, trochę może, ale człowiek tam w tych ich kojcach, czy jak to nazwać, polewał z wodą, żeby im było chłodniej i byłyby przeszczęśliwe.
2: No dobrze, no to może
1: się
2: mamy...
1: kiedyś ziściło.
2: Dokładnie tak. Dziękujemy za to spotkanie i mamy wspaniały ręcznik. Jak ktoś poleje wodą w lecie, to będzie można się otrzeć do sucha, wytrzeć. Przyda się pewnie na jakiś wyjazd nad wodę.
3: Dziękuję, zastąpi pandę póki co.
2: Dziękujemy za spotkanie.
1: Pan da ten ręcznik.
2: Dokładnie tak.
1: A niektórzy tak piszą, że chcą ręcznik, po prostu.
2: Kwadrans po 8 w Radio Plus.
0: Radio Plus, Radom.
4: Reklama.
0: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
1: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
0: Interwencje.
2: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
0: Opinie.
3: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
0: Fakty.
4: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
0: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
5: Autopromocja.
0: Radio Plus Radom.

0: Ja wiem, są tacy, co się stresują strasznie, nienawidzą latać samolotem, ale są tacy, którzy wsiądą do samolotu i czują wolność, że za chwilę gdzieś tam będą dużo dalej i że są w ogóle w górze, w powietrzu.
1: Tak, ja sobie zawsze powtarzam, bo to nie jest naturalne, że człowiek leci jednak.
0: No nie.
1: Znaczy, ja latać lubię, tylko nie lubię, jak te drzwi się jeszcze nie otworzą.
0: A, już jak wylądujesz.
1: Tych schodów jeszcze nie ma, to się wtedy bardzo denerwuję. Ja wszyscy wstają, to wtedy klaustrofobię mam. Aha. Ale to wtedy tam jakoś oddycham głęboko, staram się, że tak powiem, panować nad sobą. Ale tak, jedną z fajniejszych rzeczy jest w samolocie to, że szybko możemy przelecieć całą Europę i pojawić się w jakimś cudownym miejscu.
0: A wyobrażasz sobie na pokładzie samolotu spędzić 19, 20, może 24 godziny?
1: Zdarzało mi się, ale z małą przerwą.
0: No to z przerwą, ale bez przerwy.
1: Nie, to w ogóle nie, to nie jest dobry pomysł. Ale... Jednak trzeba się czasem, że tak powiem, rozruszać.
0: Ale będzie taka możliwość, ponieważ jedna z linii australijskich szykuje przy pomocy specjalnego samolotu lot, który będzie trwał prawie 24 godziny. Już wczoraj odbył się lot testowy z Melbourne do Toulouse we Francji. 19 godzin ponad, nie, 24 godziny, nie, przepraszam, ten 19 w jedną stronę leciał.
1: Całą dobę.
0: 24 godziny i 24 minuty.
1: Z okładem.
0: Tak, na razie to był lot testowy. Kilka milionów ludzi śledziło ten lot w internecie, patrząc, jak on sobie tam leci. Chociaż niecały chyba poszli spać, ci ludzie to śledzili. W każdym razie...
1: Pewnie pilot też się zdrzemnął, włączył autopilota i poszło.
0: Auto, obok miał drugiego pilota, może nawet trzeci był na takiej długiej trasie. Chodzi o to, że to samolot taki jak inne, ale ma dodatkowe zbiorniki paliwa i to pozwala mu lecieć i lecieć i lecieć.
1: I te stewardessy tyle w robocie. Panie, daj spokój, zwariować można.
0: A co stewardessy? Lot był testowy, więc nie trzeba było pilnować, kto zapiął pasę, jak to nie.
1: No i Eruption za chwilę one-way ticket na antenie Radia Plus.
0: One-way?
1: No, tutaj nie, kupujemy jednak zawsze dolotem i powrotem.
0: Ja nie wiem, czy w takim długim, po takim długim rejsie to ktoś będzie chciał wracać tyle samo.
1: Lepsze to niż pieszo, 27 minut po 8.

0: krótki to był lot, ledwo zlecieliśmy, już trzeba lądować.
1: To są takie, z jednej wyspy na drugą podobno gdzieś tam jest, nie pamiętam.
0: Nie wiem, 6 minut, 8 minut.
1: Jakaś Wielka Brytania, czy gdzieś...
0: Wyspy Owcze chyba.
1: Czy w Kanadzie, gdzieś tam jest coś takiego. A jak z pakowaniem? Mhm. Teresa napisała, w moim przypadku mała walizka, ewentualnie plecak, bez problemów mieszczę to, co zabieram ze sobą. Z tak dużą walizą, jaką prezentujemy na zdjęciu, ciężko byłoby wejść do pociągu. Brak wagonu bagażowo-pocztowego. Chyba rzeczywiście do jakiegoś pocztowego trzeba by wcisnąć taką walizę. Na naszym profilu facebookowym możecie zobaczyć.
0: A teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę.
2: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: sklepu Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Jest w 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kierowca nie żyje, pasażerowie trafili do szpitala, trwa ustalanie przyczyn wypadku w powiecie ostródzkim. O poranku między miejscowościami Tarda a Szeląg samochód uderzył w drzewo i stanął w płomieniach.
2: Pojazdem podróżowały 3 osoby, 2 wydostały się o własnych siłach przed przyjazdem straży, zostały przebadane i przetransportowane do szpitala. Niestety w wyniku wypadku doszło do śmierci 36-letniego mężczyzny.
1: Informuje Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Przyczyny wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Areszt dla 2 mężczyzn podejrzanych o pobicie prokuratora. Śledczy interweniował w związku z agresywnym zachowaniem 2 mieszkańców Radomia w miejscowym lokalu. Sprawcy powalili mężczyznę na ziemię, uderzali go pięściami i kopali w głowę. Mężczyźni usłyszeli zarzuty m.in. pobicia i naruszenia nietykalności innych osób. Potężny pożar lasu na greckiej wyspie Paros na Morzu Egejskim. Z powodu zbliżających się płomieni ewakuowano kilka miejscowości. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Akcję utrudnia wiatr, który ma przybrać na sile. Lokalne władze proszą o wsparcie z kontynentalnej Grecji.
3: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Władze Zwolenia liczą na szybkie wznowienie wraz z przebudowie obwodnicy miasta. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na konieczność przeprowadzenia ponownego badania i oceny ofert. Burmistrz miasta Arkadiusz Sulima.
4: Liczę na to, że tylko to pójdzie do przodu, bo już czekamy wszyscy i ja jako burmistrz, ale również i mieszkańcy, bo no, kto przez Zwolenie jechał, to wie jak się korkuje i przeważnie jest to korek około 30 minut czasu trzeba stracić, żeby przejechać przez miasto. I ta obwodnica zdecydowanie by pomogła. Ta i ta kolejna, 12, prawda, która no też jest na etapie już, że tak powiem, mocno zaawansowanym. No i wiemy, że niebawem te prace nad jedną i nad drugą się rozpoczną. No.
3: Obwodnica Zwolenia ma powstać w ciągu drogi krajowej nr 79 i ma mieć około 10 km długości. Ominie miasto od wschodniej strony. Będzie można nauczyć się pilotażu bezzałogowych statków powietrznych oraz ich wykorzystania w działaniach rozpoznawczych i operacyjnych. Jednostka strzelecka z Opoczna pozyskała 79 tysięcy złotych z Ministerstwa Obrony Narodowej na przeprowadzenie szkoleń osób zainteresowanych pilotowaniem dronów. Szkolenia przeprowadzone będą jeszcze w tym roku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
3: Temperatura szybko rośnie, mamy obecnie 16 stopni Celsjusza. W ciągu dnia wzrośnie ona do 27. Słoneczko będzie nam towarzyszyło cały dzień. Ciśnienie bez zmian 1023 hektopaskale.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: I jeszcze przeciągnięcie poranne i jesteśmy gotowi.
6: Jaki ile tu energii to w sobie drzemie, widzę. No, dzień dobry, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Zapraszamy do 9:00.
5: Flakiem to jestem wieczorem.
6: A na razie góry by przenosił. Proszę.

0: No Mercy, Where Do You Go? Za 16 minut będzie godzina 9. Dokąd zmierzamy? Przypominam, że w tym tygodniu plądrujemy dolnośląskie podziemia. Pojawiamy się tam i mamy dla was zaproszenia. Nagroda główna to wyjazd i nocleg na Zamku Książ. No dobrze, to teraz ruszamy.
1: Słuchajcie
0: w
1: nas przez cały dzień, bo będzie konkurs z pytaniami. Tak, właśnie. Dokładnie Where Do You Go? Gdzie ruszamy?
0: No właśnie, i czasem to jak jedziemy gdzieś, to zwykle też zaglądamy tu i tam do różnych kuchni i sprawdzamy, co ciekawego na podniebieniu może się u nas znaleźć. To teraz o deserach będzie. Taste Atlas, to jedna z moich ulubionych stron internetowych, podsumowała najlepsze desery na świecie.
1: No i słucham.
0: Na pierwszym miejscu jest odmiana kunafy. Kunafa to takie tureckie ciasto, takie frędzle, takie makarony zapiekane.
1: No,
0: i to jest nadziewane chyba nawet niesłodkim i niesłonym serem. No, panałby sobie człowiek pomyślał.
1: Ale spróbowałby, ja nie jadłbym nigdy.
0: Na ciepło się i zapieka się z dwóch stron, podobno, i z góry i z dołu. W każdym razie drugie miejsce. Clotted Cream. To jest taka gęsta śmietana, to z Anglii pochodzi. Taka bita śmietana gęsta, no tam lody z tego robią też. No dobra, a na trzecim miejscu włoskie lody pistacjowe.
1: Aha,
0: no tak. Uśmiechnęłam. Gelato el pistacio.
1: A gdzie sernik albo szarlotka?
0: No właśnie, ja się pytam, przecież nasze. A taki pleśniak.
1: Pleśniak. Nie, to ja już wiem, co do kawy
0: dzisiaj będzie. A skupanie ze śliwą?
1: Ja to mam tak, że z potraw ze świata mogę próbować, nawet dziwacznych, ale do deserów to ja jakoś tak lubię. Lubię nasze.
0: A, nasze, no tak. No to nasze.
1: Te wynalazki różne z Turcji czy coś, no dobra, mogę spróbować, no ale.
0: Ale nasze to nasze. Tak. I tego się trzymamy. Za kwadrans 9 brama.
2: Radio Plus Radom. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
3: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności, bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 5070 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
5: dalej masz. Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowi.

0: Orbis on Only the Lonely na antenie Radio Plus.
1: Temat walizkowy zamknijmy już. Ja co napisał, tak, jak taką wielką walizę dopychać kolanami? To a propos tej walizy na naszym Facebooku.
0: U nas, jak tam kolana?
1: O właśnie, to jest pytanie. U nas żona i pisze, ja co jest mistrzynią pakowania do walizek, nigdy za dużo, a ja do samochodu lub samolotu.
0: No proszę, jest podział ról, jest i wszystko gra, i wszystko gra.
1: I przypomina Jacek, że już połowa wakacji, lata.
0: No dobrze, za chwilę na antenie Radia Plus bajm szklanka wody do połowy pełna, pusta, to jak to patrzy. A my wracamy jutro po godzinie 6.
1: Ponieważ idą upały, pamiętajcie, żeby ją napełniać często.
0: To bardzo ważne. Do usłyszenia.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Mieli obrażenia zewnętrzne, dwa ciała w mieszkaniu w Sosnowcu. Ważne rozmowy Trumpa z Zełenskim. Przywódcy spotkali się w Waszyngtonie. Zdewastowany pomnik przyrody niedaleko Bydgoszczy. Trwają poszukiwania sprawców. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ofiary miały obrażenia zewnętrzne. To najnowsze ustalenia w sprawie śmierci kobiety i mężczyzny w jednym z mieszkań w Sosnowcu. O tragedii w dzielnicy Juliusz służby powiadomił świadek, który był z nimi spokrewniony.
2: Na miejscu policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. 59-letni świadek został przetransportowany do szpitala.
1: Mówi Katarzyna Cypel-Dąbrowska z sosnowieckiej policji. Wiadomo, że ofiary to młody mężczyzna i 54-letnia kobieta. Ukraina z licencją na produkcję rakiet do systemów Patriot to kluczowy rezultat rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Zełenski rozmawiał także z politykami z amerykańskiego Senatu, gdzie przyspieszono pracę nad nowymi sankcjami wobec Rosji. Jesteśmy wdzięczni senatorom i dziękujemy za tę dyskusję. Dotyczyła szczególnie tego, jak pomóc Ukrainie i jesteśmy wdzięczni. Ten projekt ustawy jest bardzo ważny i nakłada sankcje na Rosję. Chodzi nie tylko o pieniądze na sfinansowanie tej wojny, ale także o ważny sygnał dla Europy i dla Ukrainy. Ustawa zakłada m.in. surowsze sankcje na Rosję i wprowadzenie nawet 100% ceł na nabywców rosyjskiej ropy i gazu, głównie Chiny i Indie. Pomnik przyrody kompletnie zdewastowany. Na terenie unikatowej jaskini Bajka w Gołdeczu niedaleko Bydgoszczy ktoś pomalował skały jaskrawymi farbami. To nie są zwykłe bazgrołe na kamieniu, podkreślają leśnicy. To sprawa dużo poważniejsza. Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski.
3: To poważna sprawa, bo to cenny zabytek i pomnik przyrody na obszarze Natura 2000. Ostoja dla chroniony gatunków.
4: Piaskowiec, który był kształtowany przez tysiące lat. Niesamowicie to unikatowe miejsce dla naszego rejonu, a obecnie wygląda okropnie.
3: Przyznaje Jakub Siedlecki z Nadleśnictwa Żołędowo. Usunięcie farby z delikatnego piaskowca będzie bardzo trudne. Każda ingerencja może uszkodzić powierzchnię skały.
5: Teraz szukamy rozwiązania nie ingerującego zbytnio w strukturę tych skał.
3: Mówi Beata Piesik z Nadleśnictwa. Leśnicy są przekonani, że działanie właśnie tutaj było celowe. Sprawca musiał przynieść farbę i dotrzeć do tak trudno dostępnego miejsca.
1: O sprawie powiadomiono policję, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i dyrektora Parku Krajobrazowego. Nadleśnictwo apeluje o pomoc. Osoby, które wiedzą coś o sprawcach, są proszone o kontakt.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie sportowa lekcja historii, która w nietypowy sposób upamiętni deportację Polaków na Sybir. Uczestnicy wsiądą na rower, aby przypomnieć tragiczne losy zesłańców. W sierpniu ruszy peleton pamięci, zapowiada prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
6: Peleton rowerowy, ale też zachęcamy do tego, że można jechać na rolkach, można hulajnogą.
1: Impreza ma charakter międzynarodowy, bo odbędzie się w 5 krajach. Polsce, Mołdawii oraz na Litwie, Łotwie i Estonii, podkreśla dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku Wojciech Śleszyński.
7: Doszliśmy do wniosku z naszymi partnerami z tej części Europy, że powinniśmy rozszerzyć tą aktywność na inne państwa, które dokładnie tak jak my zostały doświadczone okupacją sowiecką, zbrodniami sowieckimi, wśród których także były deportacje na wschód. Rower, rolki i chęć poznania historii w sposób nowoczesny.
1: Peleton pamięci rozpocznie się 18 sierpnia w Rydze, następnie Tallin i Wilno, a finał 23 sierpnia w Białymstoku.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 9:04, Agnieszka Morawska, dzień dobry. Always on my mind i Pet Shop Boys na początek, a w kolejce Aleja Gwiazd i Dzisława Sośnicka, między innymi.

0: Kiss from a Rose i Seal w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 20 minut po 9, 29 dzień lipca w kalendarzu, między innymi dzień Tygrysa, ale to też środa, a jak środa, to pytam, co mi w duszy gra i pierwsza podpowiedź już za chwilę.
1: Radio Plus. Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: Polskie miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.

0: do sklepu Biedronka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
4: Autopromocja.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

How Deep Is Your Love i Bee Gees w Radiu Plus Lato z notą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Środa, więc pytam, co mi w duszy gra i zasady na początek. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale także napisać jedno, dwa zdania. Z czym wam to konkretne hasło się kojarzy? I tutaj to jest ważne, że nie ma zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż, jeśli będzie kilka tak samo ciekawych odpowiedzi, to zdecyduje kolejność zgłoszeń, a SMS-y wysyłamy pod 691-141-141. Do zdobycia torba, co mi w duszy gra. I coś jeszcze do tej torby dorzucę. Nie powiem teraz, co to będzie, bo to będzie także związane z hasłem. Czas na pierwszą podpowiedź. Hasło składa się z jednego słowa, to ważne. I podpowiedź numer jeden brzmi tak. Opowieść śpiewana wierszem. Przypominam, jedno słowo, a kolejna podpowiedź za chwilę. Stan pogody, Anna Jurksztowicz, teraz w Radiu Plus.

0: Knockin' on Heaven's Door i Bob Dylan w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii do 10.16 minut. Czas na drugą podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. I trochę rozszerzę tę podpowiedź numer jeden, czyli opowieść śpiewana wierszem, heksametrem, śpiewana przez autora, a opowiada m.in. o powrocie do domu, do Itaki. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa. Oprócz hasła liczy się także jedno, dwa zdania, które wam się z tym konkretnym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.
1: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda AC Cortez w Radomiu.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Po reklamie.

0: Taylor Dane na koniec 9 do 10, 3 minuty za chwilę wiadomości w Radio Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Po reklamie.

0: Nowy klub parlamentarny w Sejmie. Jego utworzenie zapowiedział Mateusz Morawiecki. Tragiczne zdarzenie na rysach. Za chwilę relacja naszego reportera. Trzeci pas na autostradzie Łódź-Warszawa. Prace na dwójce ruszą po wakacjach. Jest 10:00, Marcin Bartnik. Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub parlamentarny w Sejmie. Wniosek jeszcze dziś ma wpłynąć do marszałka Włodzimierza Czarzastego. Mimo że pogłębia to rozłam w PiS-ie, były premier stwierdził jednak, że formalnie on i jego ludzie nie opuszczają Prawa i Sprawiedliwości. W sumie to 40 szabel w Sejmie i Senacie.
1: Stało się to, co od paru dni kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości obwieszcza, potem robiąc dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. A my chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska. I będziemy to robić jako klub parlamentarny.
0: Dalej chcemy być jednak drugim płucem partii, podkreśla Morawiecki.
1: Mieliśmy działać jako drugie płuco i jesteśmy do tego cały czas gotowi. Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą.
0: Wczoraj Komitet Polityczny PiS-u nie wyrzucił rozłamowców, czego się spodziewano. Podjęto jednak decyzję, że przyszłością tych, którzy nie podpisali partyjnych lojalek, zajmie się rzecznik dyscyplinarny Karol Karski. Śmierć na rysach w Tatrach. Na szlaku prowadzącym na najwyższy polski szczyt zmarł turysta z zagranicy. Mężczyzny mimo reanimacji nie udało się uratować. Z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
2: Zmarły to około 50-letni mężczyzna, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Reanimację natychmiast rozpoczęli inni turyści. Na miejsce wezwano także TOPR. Jednak, jak informuje Kamil Suder, ratownik dyżurny, mimo podjętych zaawansowanych zabiegów medycznych, życia turysty niestety nie udało się uratować.
0: Łukasz Bobek, dziękujemy za relację. Ciało mężczyzny przetransportowano do Zakopanego śmigłowcem. Minister infrastruktury chce ruszyć z pracami na A2 po wakacjach. Rozbudowa autostrady o trzeci pas na odcinku między Łodzią a Warszawą ma rozpocząć się po powrotach z urlopów. Najprawdopodobniej we wrześniu, zapowiedział w telewizji publicznej Dariusz Klimczak. Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą w ciągu 14 lat od oddania do użytkowania stała się jedną z najbardziej ruchliwych tras w Polsce. Dziennie porusza się nią nawet 100 tysięcy samochodów. Przypomnijmy, pod koniec czerwca podpisano pierwszą umowę na poszerzenie odcinka pod Warszawą za 257 milionów złotych.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: To już prawie połowa wakacji. Kuratorium Oświaty robi pierwsze podsumowania, jeśli chodzi o wypoczynek najmłodszych. Tylko w zachodniopomorskim przeprowadzono 163 kontrole. 53 organizatorów kolonii i półkolonii otrzymało zalecenia, aby poprawić bezpieczeństwo wypoczywających dzieci. Do jakich uchybień dochodziło najczęściej? O tym Paweł Pałczyński, zachodniopomorski kurator oświaty.
4: Dotyczyły one głównie nieprawidłowości w dokumentacji, takich jak brak wydruku z weryfikacji w rejestrze czy sprawców przestępstw na tle seksualnym. Braki dotyczyły aktualnego dokumentu z Krajowego Rejestru Karnego, takich zaleceń było 13. Były błędne wzory dokumentów wypoczynku, m.in. karta kwalifikacyjna uczestników wypoczynku. Były błędy, jeżeli chodzi o dzienniki zajęć, takich zaleceń dotyczących dzienników było 12.
0: W zachodniopomorskim odbyło się do tej pory ponad 3100 kolonii i półkolonii.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 10 na zegarze. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Lubię wracać tam, gdzie byłem, i Zbigniew Wodecki. Na początek.

John Travolta i Olivia Newton-John w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 19 minut nie pozostało, ale właściwie po 10 teraz na zegarze. Czas na trzecią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. I to będzie taka podpowiedź również o tym, co znajdzie się w torbie, co mi w duszy gra, która jest prezentem dzisiaj dla was. To jest książka, która doczekała się, opowieść, która doczekała się wielu adaptacji i reinterpretacji, a jedną z nich jest najnowsze dzieło Christophera Nolana, film w kinach, a ja w ramach tego prezentu do torby, co mi w duszy gra, włożę dziś książkę, czyli ilustrowany retelling Barego B. Powella, znawcy starożytności, wybitnego znawcy starożytności, który zinterpretował to dzieło Homera w taki sposób, który będzie bardziej przystępny dzisiejszym czytelnikom. A ilustracje Joanny Lisowiec to wszystko uzupełniają i taka książka wydawnictwa PWN jest do zdobycia razem z torbą, co mi w duszy gra, a przypominam, że hasło składa się z jednego słowa, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać, z czym wam się ono kojarzy, na SMS-y pod numerem 691-141-141. Czekam jeszcze około 5 minut. Przypominam, do zdobycia torba i książka.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
11: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 99 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
15: Trawnik, kwiaty?
14: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Po reklamie.
17: Autopromocja.
18: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Down Under i Men at Work w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 26 minut pozostało do 11. Pora na rozstrzygnięcie zagadki, co mi w duszy gra. A gra mi to, co teraz na ekranach, ale także i coś, co możemy czytać. Odyseja Homera. I jedną z osób, która odgadła dzisiaj hasło, jest Agnieszka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Agnieszko, napisałaś, że kojarzy ci się Odyseja z wierszem Odys Leopolda Staffa. I ten wiersz ci towarzyszy, bo chyba to trochę jest tak, że każdy z nas jest trochę Odysem, który wraca do swojej Itaki.
1: To prawda, tak. Od wczesnej młodości jakoś ten wiersz przypadł mi do gustu i zawsze jakoś tak w różnych momentach mojego życia wracałam do niego, bo to jest cała prawda, mądrość w nim zawarta. Przecież różnie bywa w tym życiu, tak? Różnie się toczą koleje losu. No i każdy koniec końców trzeba wierzyć, że się dotrze do tego domu, do tego szczęśliwego zakończenia.
0: A czy Odyseja, ta książkowa i ekranowa już zaliczona, najnowsza, czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, bo jeszcze przed urlopem jestem, myślałam, że może jak na urlop, także to może wtedy.
0: To ja mam też coś dla ciebie na urlop, bo to jest książka, Torba, co mi w duszy gra, jest dla ciebie, ale także książka Odyseja Homera. Ilustrowany retelling w adaptacji Barry'ego B. Powella. Przepiękne ilustracje i ta książka także dla ciebie od wydawnictwa PWN. Mam nadzieję, że na urlopie też się przyda.
1: Bardzo dziękuję.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
1: Pozdrawiam całą moją rodzinę i oczywiście Radio Plus, bo to moja ulubiona rada i codziennie słucham.
0: O, polecamy się. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Rain i Training Man za momencik, a potem Celine Dion w Radio Plus.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etofirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etofiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etofiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660 442 126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660 442 126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660 442 126. 660 442 126.
11: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Twoje przeboje z nutą nostalgii.
1: Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub parlamentarny. Na początek relacja naszego reportera z Sejmu. Za chwilę też Japonia, która liczy straty po potężnym trzęsieniu ziemi i kosztowny następca Daru Młodzieży. Jest 11:00, Marcin Bartnik. Gorąco na sejmowych korytarzach politycy PiSu żądają jasnej deklaracji od Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Były premier ogłosił, że zakłada nowy klub parlamentarny i to mimo zwłoki władz PiSu, które formalnie nie wyrzuciły wczoraj rozłamowców z partii. Skierowały, przypomnijmy, ich sprawę do partyjnego rzecznika dyscyplinarnego. Tę polityczną grę obserwuje na miejscu nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Mateusz Morawiecki przekazał, że on i pozostali członkowie Rozwoju Plus zmienią klub parlamentarny, ale nie opuszczą partii Prawo i Sprawiedliwość.
3: Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą. Co to Polaków obchodzi?
2: Mówi były premier, ale rzecznik PiSu Rafał Bochenek twierdzi, że najpierw rozłamowcy muszą formalnie zrezygnować z członkostwa w klubie PiSu i dopiero później założyć swój.
4: My w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji. Pytanie, czy po raz kolejny pan Mateusz Morawiecki tym razem nie oszukuje opinii publicznej. No, to jest naprawdę żenujące.
2: Dokumenty dotyczące utworzenia klubu Rozwój Plus już trafiły do marszałka Sejmu.
1: Sejmu Michał Rawa, dziękujemy za relację. Tragedia w Sosnowcu. 36-letni syn miał zabić matkę, zaatakować ojca, a później sam odebrać sobie życie. W jednym z mieszkań odnaleziono ciała dwóch osób.
5: Zebrane dowody uzasadniają przypuszczenie, że zaatakował on swoją 56-letnią matkę oraz 59-letniego ojca przy pomocy ostrego narzędzia. W wyniku ataku kobieta poniosła śmierć, a starszy mężczyzna został ranny. Zaraz potem syn pokrzywdzonych sam odebrał sobie życie.
1: Wyjaśniał Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Śledczy rozpoczęli formalne śledztwo w tej sprawie. Japonia liczy straty po potężnym trzęsieniu ziemi w prefekturze Kumamoto na wyspie Kyushu. Zanotowano wstrząsy o magnitudzie 7,1, najsilniejsze w japońskiej 7-stopniowej skali. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 13 osób, rannych zostało około 100. Wciąż wiele jest zaginionych. Wstrząsy zniszczyły m.in. centrum handlowe w Kumamoto, gdzie doszło do eksplozji, prawdopodobnie gazu. Japońskie władze zaleciły ewakuację ponad 260 tysięcy mieszkańców. Akcja ratunkowa wciąż trwa. Jest decyzja sądu po ataku nożem w Stalowej Woli. 15-latek podejrzany o atak na 16-latka trafił do policyjnej izby dziecka. Tam będzie czekał na umieszczenie w schronisku dla nieletnich. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
6: Nastolatek usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała 16-latka oraz posiadania środków odurzających. Sąd rejonowy w Stalowej Woli zdecydował o umieszczeniu go na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Finał tej sprawy nastąpi najwcześniej za kilka miesięcy. Wcześniej sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, przesłuchać świadków, zebrać wywiad środowiskowy, wysłuchać rodziców nastolatka oraz uzyskać opinię psychologiczną przygotowaną przez specjalistów ze schroniska dla nieletnich.
1: Po przeprowadzeniu wszystkich czynności sąd zdecyduje, jaką karę lub środki wychowawcze zastosować wobec nastolatka.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Budżet państwa dorzuci się do budowy następcy Daru Młodzieży. Koszty okazały się wyższe niż zakładano. W przetargu na zaprojektowanie i budowę nowej jednostki nie zgłosił się żaden wykonawca. Koszt budowy nowego żaglowca oszacowano na 350 milionów złotych.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. London Beat You Blink on the Sun. Na początek tej godziny.

0: Ktoś tańczył? Rock and Roll is King Ilo w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 17 minut po 11 na zegarze. 29 dzień lipca w kalendarzu. Wspominałam już, Kasia z Tomkiem także wspominali o tym, że dzień tygrysa. A jeśli spojrzymy na Kubusia Puchatka, to co tygryski lubią najbardziej, tygryski lubią brykać, ale też są bardzo ciekawskie. I jak są ciekawskie, to zwiedzają. I do zwiedzania Polski i nie tylko Polski zachęcam Was właściwie każdego dnia. A dzisiaj będę sprawdzała razem z Wami, a to bardziej już Janek Pasterski będzie sprawdzał z Wami znajomość tego, co udało Wam się poznać, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, ale pod ziemią. Szczegóły naszej zabawy Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus za chwilę. Radio
1: Plus. Dobrego dnia życzę wszystkim Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Pani Barbaro, widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
10: Panie Pascalu, no jakby to...
9: A widziała Pani?
10: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
9: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
10: No i z darmo.

0: znowu. Nareszcie spokój! Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
1: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: A czy ten złoty pociąg to pod zamkiem książ jeździł, czy nie jeździł? I czy można go zlokalizować? Tego będzie można dowiedzieć się między innymi zwiedzając podziemia zamku książ. Szlak tajemniczych podziemi to jest taka trasa turystyczna. 15 miejsc jest na tej trasie, ale też jest jeszcze konkurs. Zostań zdobywcą szlaku tajemniczych podziemi. Kto nazbiera 15 pieczątek, czyli odwiedzi te 15 miejsc, może wziąć udział w konkursie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Do zdobycia rower górski to jest nagroda główna, ale ten konkurs trwa w przyszłym roku także będzie. Jeżeli w tym roku nie uda wam się zebrać tych pieczątek, to w przyszłym można jak najbardziej. I właśnie my przy okazji tego szlaku tajemniczych podziemi i tego konkursu także mamy patronat nad tym wydarzeniem i mamy swój konkurs, a do zdobycia jest weekend w hotelu Zamku Książ. To jest nagroda główna, ale jeszcze dzisiaj zestaw biletów, voucherów na odwiedzenie tych niektórych miejsc, które są na trasie. Między innymi właśnie podziemia Zamku Książ. Są także Bramy Czasu, Time Gate z Jeleniej Góry i mnóstwo innych. Warto to sprawdzić i warto do nas napisać. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, w którym pytamy, dlaczego chcesz zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do Zamku Książ, do hotelu Zamku Książ. I na radioplus.pl, tam czekamy na wasze odpowiedzi i jeszcze wy dzisiaj możecie czekać na telefon od Janka Pasterskiego, jeśli napiszecie, odpowiecie na pytanie. Janek Pasterski, później zada wam 5 pytań dotyczących Szlaku Tajemniczych Podziemi, no i zobaczymy, komu uda się zdobyć jak najwięcej punktów w piątek finał.
0: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus.

0: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
1: Reklama.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: Każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
3: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa. Bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

Kochać inaczej i demono na koniec 11 do 12, 3 minuty za chwilę wiadomości i później przebojowa poczta. Marek Sierocki i Janek Pasterski już na was czekają. Do usłyszenia, do jutra.

0: Twoje Radio Plus Radom. Twoje przeboje z nutą nostalgii.
1: Premier spotka się dziś z ukraińskim prezydentem w Lublinie. Włodymyr Zełenski wraca z Waszyngtonu. Bus zderzył się z osobówką koło Siedlec na Mazowszu. Są poszkodowani. Płoną lasy na greckiej wyspie Paros. Jest 12. Marcin Bartnik. Na początek spotkanie Tusk-Załański w Lublinie. Po południu premier będzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy, który wraca z Waszyngtonu. Kancelaria szefa rządu oficjalnie podała, że tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, Ukraina ma otrzymać licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. To kluczowy rezultat spotkania Włodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Ukraiński prezydent rozmawiał także z politykami amerykańskiego Senatu, gdzie przyspieszono pracę nad nowymi sankcjami wobec Rosji. Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie nawet 100% ceł na nabywców rosyjskiej ropy i gazu, głównie Chiny i Indie. Uwaga kierowcy, poważny wypadek koło Siedlec na Mazowszu na drodze wojewódzkiej numer 698 na wysokości miejscowości Wyczółki. Bus zderzył się z osobówką, są poszkodowani, powiedziała nam Ewelina Radomyska z siedleckiej policji.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 38-letnia kierująca Skodą, wykonując manewr wyprzedzania, najprawdopodobniej nie zachowała szczególnej ostrożności, w wyniku czego doszło do zderzenia z busem, którego kierujący również wykonywał ten sam manewr. Busem podróżowało 6 osób, 3 z nich z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala.
1: Jak ustalili mundurowi, oboje kierujący byli trzeźwi. Brutalny atak na prokuratora w Radomiu, który interweniował w obronie zaatakowanej w lokalu kobiety. Śledczy trafił do szpitala, a dwaj napastnicy usłyszeli zarzuty.
3: Pokrzywdzony doznał kilku uderzeń w tułów, głowę, pięścią, a następnie powalony na posadzkę. Został skopany, doznał obrażeń, trafił do szpitala.
1: Powiedziała nam Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu agresorów na 3 miesiące. CBA weszło do 6 szpitali na Mazowszu. Chodzi o śledztwo dotyczące łapówek i ustawiania zamówień publicznych. Zarzuty w tej sprawie przedstawiono już 3 osobom. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Przenosimy się do Grecji, która podobnie jak Francja i Hiszpania walczy z ogniem. Płoną lasy na wyspie Paros. Trwa ewakuacja mieszkańców z kilku miejscowości i na polecenie ratowników uciekają na plażę. Lokalne służby poprosiły o wsparcie z sąsiednich wysp i części kontynentalnej kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Żołnierze 15. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zorganizowali w Gorzowie Wielkopolskim mobilną zbiórkę krwi. W ten sposób wojskowi chcieli upamiętnić bohaterów Powstania Warszawskiego.
4: Głównie tutaj są żołnierze, ale też i strażacy, policjanci, po to, żeby upamiętnić ten dzień w taki sposób, jaki potrafimy. Oddamy krew, tak jak nasi poprzednicy oddawali krew w walce. No tak, my oczywiście nie możemy się teraz równać z ich heroizmem, natomiast uczcimy ten dzień poprzez taki sposób, że pomożemy tym ludziom, którzy teraz potrzebują tej krwi.
1: Mówił kapral Artur Zarzecki z 15. Lubelskiej Brygady WOT. W ciągu zaledwie kilku godzin akcji w ramach mobilnej zbiórki udało się zebrać ponad 20 litrów krwi.
5: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Koncert Prawda dla upamiętnienia 50. rocznicy śmierci Sługi Bożego księdza Romana Kotlarza odbędzie się na placu przy Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Wystąpią rodzina Pośpieszalskich, a także ksiądz Jakub Barczak. Wydarzenie, które zaplanowano 16 sierpnia, wpisuje się w trwające obchody poświęcone kapelanowi radomskich robotników, którzy protestowali przeciwko podwyżkom cen żywności w 1976 roku. Starosta radomski Waldemar Trelka.
6: Przed nami kulminacja atrakcyjnych koncert w seminarium radomskim. Już serdecznie zapraszam. Później mamy 17, a więc poniedziałek 17 sierpnia. Wtedy organizujemy nadzwyczajną, uroczystą sesję Rady Powiatu, gdzie będzie wiele punktów poświęconych księdzu Romanowi Kotlarzowi. Będzie również nadanie naszej sali obrad imienia księdza Romana Kotlarza.
5: Centralne uroczystości ku czci księdza Kotlarza odbędą się 18 sierpnia w kościele w Pelagowie. W wielu parafiach diecezji radomskiej trwają zapisy na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. W Końskich prowadzone są one w formie elektronicznej poprzez stronę internetową parafii Świętego Mikołaja lub stacjonarnie w godzinach pracy kancelarii oraz po niedzielnych mszach świętych. Do tej pory zapisało się ponad 100 pątników.
7: Powiedziałam, że będę chodzić dokąd będę mogła.
8: Jakieś intencje szczególne w tym roku będą?
7: Będą. Będę się modlić o zdrowie dla swojej mamy.
9: Zawsze mam jakieś podziękowania czy jakieś cele, plany.
8: Już formalności załatwione. Szykuje się pani powolutku?
7: Tak, szykuje się powolutku.
9: Już się nie mogę doczekać, że będę się mógł spotkać znowu z kilkunastoma osobami, z którymi się po prostu dobrze przebywa.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Marek Sierocki, dzień dobry.
11: Jan Pasterski po krótkim urlopie też, jak było?
10: Bardzo przyjemnie, bardzo, bardzo.
11: To też zagramy bardzo przyjemnie. Na dobry początek Sting i Fields of Gold. Zaczynamy przebojową pocztę.

0: proszę bardzo. Jakby ktoś tęsknił za upałami, to już niedługo, już dzisiaj jest przyjemnie, ale od jutra, a także w piątek, w sobotę, w niedzielę, no naprawdę to słoneczko nam delikatnie przypiecze, także pewnie klimatyzacja się przyda. Będziemy się chłodzili przebojami z nutą nostalgii. I teraz jeden z takich właśnie przebojów, wyjątkowo wakacyjny, on tak się nam kojarzy.
1: To piosenka La Luna, którą przypominam Belinda Carlisle. Artystka zaczynała karierę pod koniec lat 70. ubiegłego wieku w formacji Go-Go's. W latach 80. opuściła ten zespół i z powodzeniem kontynuowała karierę solową. Lansowała przebój za przebojem. No chociażby takie piosenki znane z anteny Radia Plus, jak Heaven is a Place on Earth, czy Circle in the Sand, a także I Get a Week. To utwory, które przeszły do historii światowego show biznesu. Ta połowa lat 80. ubiegłego wieku była niezwykle udana dla Belindy Carlisle. W roku 1999 wraz z koleżankami reaktywowała grupę Go-Go's, no ale też nie zapomina o solowej karierze. Ale te przeboje z połowy lat 80. no to są największe hity, jakie ma w swoim repertuarze Belinda, a ja utwór La Luna bardzo często w naszych wieczornych miksach wykorzystuję, ale w takiej wersji maxi-singlowej z takim mocnym bitem. My teraz zagramy oryginalną wersję singla La Luna i Belinda Carlisle.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie te...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
11: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Powiat Radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
14: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
15: Po reklamie.

0: wspaniały, jedyny w swoim rodzaju Marek Grechuta, mistrz dykcji, dni, których nie znamy.
1: Teraz sięgamy po płytę Lexicon of Love zespołu ABC. To krążek, który w roku 1982 zrobił furorę. Nazwa Lexicon pochodzi od pewnego instrumentu, a w zasadzie takiego urządzenia, które dawało znakomity pogłos do poszczególnych instrumentów, do poszczególnych głosów w studiu. Lexicon wykorzystał pierwszy w taki znakomity sposób Trevor Horn, który był producentem płyty Lexicon of Love grupy ABC. I z tej płyty wybraliśmy na dziś utwór All of My Heart.

0: Za nami australijska gwiazda Natalie Imbruglia. Właściwie z takim chyba jedynym najbardziej znanym przebojem Torn zaczynała razem z takimi gwiazdami jak Kylie Minogue czy Jason Donovan w australijskim serialu Sąsiedzi.
1: Dokładnie tak, a my teraz zabawimy się w dyskotekowe klimaty przełomu lat 70. i 80. Roger Kluger i Daniel Van Gard to kompozytorzy, producenci, którzy opiekowali się m.in. duetem Otto One, słynny hit Hands Up, ale też równie słynna piosenka DISCO, czyli po prostu disco. Ten utwór proponujemy Państwu już teraz.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji. Drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
4: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
5: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
6: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: przebój, który mimo upływu lat cały czas nas cieszy. Marcin Rozynek, który zaczynał w formacji Atmosphere, obecnie śpiewa solo, ale też właśnie powrócił do tej formacji, którą ostatnio reaktywował.
1: Tak, i to był Siłacz, ten pierwszy wielki solowy hit Marcina Rozynka. Piosenka, tak jak powiedziałeś, do której bardzo lubimy wracać. Już dziś wieczorem o godzinie 20:00 piosenki, do których lubimy wracać, zmiksowane non-stop. Lato z nutą nostalgii, czyli miksy wakacyjnych przebojów przez 2 godziny od 20 do 22 na antenie Radia Plus. Bardzo gorąco zapraszam.
0: A na koniec zostawiliśmy sobie wspaniałą gwiazdę. Brakuje nam jej trochę, ale pozostały te cudowne przeboje. Chodzi o Tina Turner.
1: Na zakończenie Foreign Affair. W tym składzie słyszymy się jutro tuż po godzinie 12, a ja przypominam, zapraszam dziś na godzinę 20.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18 oraz w soboty do 13. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7 do 15. www.medicaradom.pl.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Marszałek Sejmu czeka na wniosek Mateusza Morawieckiego dotyczący powołania nowego klubu parlamentarnego. Sąd aresztował pierwszego z trzech podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Drogowcy dziś w nocy zamkną Zakopiankę koło Krakowa. Jest 13. Marcin Bartnik. Marszałek Sejmu czeka na dokumenty od Mateusza Morawieckiego. Jeszcze dziś formalnie może powstać klub parlamentarny rozłamowców z PiSu. Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że kolejne zmiany, jak przydział biur czy miejsce w Sejmie po rozłamie w PiSie, są możliwe dopiero po wakacjach.
2: Jak będzie dzisiaj wniosek o powołanie klubu i sprawdzimy pozytywnie, to już od jutra zarówno komisje, jak i głosowania w piątek będzie głosował nowy klub, ale żadnych więcej zmian nie będziemy robili, tylko musimy to dogadać. Tym bardziej, że nowy klub dostaje określone uprawnienia, również zabezpieczenia finansowe.
1: Politycy PiSu twierdzą jednak, że na razie Mateusz Morawiecki nie może założyć nowego klubu.
3: Jeżeli ktoś chce założyć klub parlamentarny, to musi z jakiegoś wystąpić. W związku z tym my w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji z klubu Prawo i Sprawiedliwość złożone przez osoby, które mają tworzyć ten nowy klub pana Mateusza Morawieckiego.
1: Uważał rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Posłowie związani z Mateuszem Morawieckim zakładają nowy klub w Sejmie, ale formalnie pozostają członkami partii PiS. Wczoraj Komitet Polityczny nie wyrzucił tak zwanych rozłamowców, skierował ich sprawę jedynie do rzecznika dyscyplinarnego. 3 miesiące aresztu dla Adama C. Chodzi o pierwszego z dwóch zatrzymanych za brutalne pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Obrona uważa, że decyzja sądu jest nieadekwatna do zarzucanych czynów.
4: Jest to środek nadmierny, bo środki wolnościowe byłyby wystarczające. Zakaz opuszczenia kraju, dozór policji, poręczenie majątkowe absolutnie wypełnia wszystkie przesłanki zabezpieczenia tego postępowania.
1: Mówił Mateusz Królikiewicz, obrońca Adama C. W sądzie trwa w tej chwili posiedzenie aresztowe wobec drugiego zatrzymanego, Tomasza M. Trzeci napastnik jest poszukiwany. Uwaga kierowcy, w nocy ze środy na czwartek, czyli dziś, pojawią się nowe utrudnienia na Zakopiance. Na Krajowej Siódemce w Gaju koło Krakowa droga zostanie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku, a o północy całkowicie zamknięta na pół godziny. Utrudnienia są związane z montażem belki na kładce dla pieszych. Jechał pijany mimo dwóch sądowych zakazów, teraz grozi mu do 5 lat więzienia. 49-letniego kierowcę zatrzymała policja z Radomska.
5: Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się również, że obowiązują go dwa prawomocne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. 49-latek usłyszał zarzuty.
1: Mówił Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Zatrzymany mężczyzna najbliższe 2 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ocalone filmy z powstania warszawskiego trafią do zwiedzających. To około 100 minut autentycznych nagrań pokazujących nie tylko walkę, ale przede wszystkim codzienne życie mieszkańców stolicy z sierpnia i września 1944.
6: To w jaki sposób też wyglądało budowanie barykad, w jaki sposób żyła ludność cywilna. Były filmowane m.in. pogrzeby, śluby, przygotowania do walk, musztra, życie na stołówce. To dziś zachowało się kilka godzin materiału.
1: Wyjaśniał Szymon Smolnicki-Woźniak z Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Efekt prac będzie można zobaczyć pod koniec roku.
7: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Seniorzy ze Skarżysko-Kamiennej będą mogli liczyć na bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych. Miasto pozyskało na dofinansowanie działalności klubów seniora prawie 160 tysięcy złotych. Dzięki pieniądzom możliwe będzie finansowanie bieżącej działalności 3 klubów prowadzonych przez Centrum Usług Społecznych. Kluby są miejscem spotkań, aktywności, budowania relacji. Łącznie korzysta z nich już ponad 150 skarżyszczan. W 3 dni będą mieli do pokonania około 200 kilometrów. Ostatniego dnia dołączą do pierwszej pielgrzymki diecezji radomskiej i razem wejdą na Jasną Górę. Mowa o 15. diecezjalnej pielgrzymce biegowej. Jej uczestnicy będą biegli w intencji pokoju w Ukrainie i na świecie oraz rodzin, aby budowały swoje szczęście na wierności Bogu. Tadeusz Kraska ze Stowarzyszenia Biegiem Radom.
8: Tradycyjnie nasza pielgrzymka biegowa to jest 3-dniowa wyprawa duchowa. Rozpoczynamy 11 sierpnia, kończymy wspólnie z pierwszą pielgrzymką 13 sierpnia. Dopracowaliśmy się już od kilku lat takiego schematu organizacyjnego, a jednocześnie dobrze dopracowanego programu duchowego, który praktycznie realizuje wszelkie elementy pielgrzymek pieszych.
7: W pielgrzymce biegowej uczestniczyć będzie 40 pielgrzymów, którzy ukończyli 18 lat. Te inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo mieszkańców gminy Ruda Maleniecka w powiecie koneckim. Miejscowy samorząd pozyskał 120 tysięcy złotych na modernizację ogrodzenia przy miejscowej szkole podstawowej, która sąsiaduje z ruchliwą drogą krajową 42. W ramach zadania zorganizowane będą także profilaktyczne konkursy i warsztaty.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Na Sandrę już gotowa, żeby zaśpiewać swój największy przebój. Teraz w Radio Plus Maria Magdalena. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: taka środa brzmi pięknie, kiedy w głośnikach pojawia się Genesis. Jesus, he knows me. To za nami. Za nami też weekend. Weekend ciekawy antenowo w Radiu Plus, bo Kasia Kozimor, Agnieszka Morawska, nasze panie urocze, były na Dolnym Śląsku, prowadziły stamtąd program. No i my przez cały tydzień właściwie mentalnie na Dolnym Śląsku pozostajemy, bo trwa zabawa Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Brzmi ciekawie, bo tak też jest. W nagrodę codziennie mamy pakiet wejściówek właśnie do atrakcji na Szlaku Tajemniczych Podziemi. To między innymi możliwość pozwiedzania podziemi Zamku Książ, ale też kopalnia uranu w Kletnie, Sztolnie Walimskie, czyli słynny kompleks Rize, a także zestaw gadżetów od Radia Plus, takich jak torba, zawieszka na bagaż, smycz czy zapach do samochodu. Do zabawy można zgłaszać się już teraz, wchodząc na radioplus.pl. Tam zabawa Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus i trzeba odpowiedzieć na pytanie, dosyć proste w sumie. Dlaczego chcielibyście zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo ewentualnie zabralibyście na weekend do Zamku Książ? Bo tak brzmi główna nagroda. Finał w piątek u Agnieszki Morawskiej i wtedy też do zdobycia będzie właśnie cały weekend w Zamku Książ. Trzeba będzie odpowiedzieć już dzisiaj po godzinie 14 u mnie na 5 pytań dotyczących Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska. Na odpowiedź będzie 3 sekundy. Taki quiz sobie zrobimy. No i podsumujemy tę punktację. Komu z słuchaczy uda się zdobyć najwięcej punktów, zgarnie tę nagrodę w najbliższy piątek. No ale gwarantowane już dzisiaj gadżety i do tego jeszcze atrakcje na Szlaku Tajemniczych Podziemi. To zapraszam. Radioplus.pl. Tam możecie się zgłaszać.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Po reklamie.

artystyczna dzielnica, aleja właściwie w Nowym Jorku, Tin Pan Alley i Halina Frąckowiak. O tych starych, dobrych, pięknych czasach, gdzie artyści występowali właśnie na ulicy. Dzisiaj mamy środę, czyli weekend coraz bliżej. Wypada nam w kalendarzu świąt nietypowych Światowy Dzień Tygrysa. Proszę bardzo, zwierzę zwinne, szybkie, dumne, takie majestatyczne. I patrząc też na to, co za oknami na zewnątrz, na pogodę, no i temperaturę wzrastającą, upalną wręcz już od jutra, to ja nam życzę wszystkim, żebyśmy też dumnie, zwinnie i bez najmniejszych problemów te fale upałów jakoś przetrwali. Na ochłodę teraz piosenka deszczowa Jermaine Jackson i Piazzadora.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: napoje Reviva 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: niby deszczowa, a jednak bardzo pogodna piosenka Raindrops Keep Falling on My Head to BJ Thomas, a w Radiu Plus już o 14 wiadomości.
1: Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: W Sejmie jest już nowy klub parlamentarny rozłomowców z PiS-u Mateusza Morawieckiego. Groźny pożar na Kaszubach. Mieszkańcy dostali alertę RCB. Drugi z zatrzymanych w sprawie pobicia Ukraińców we Wrocławiu aresztowany przez sąd. Jest 14. Marcin Bartnik. Formalności dopełnione. Nowy klub w Sejmie zarejestrowany. Na jego czele Mateusz Morawiecki. Od jutra tak zwani rozłomowcy PiS-u będą występowali w Sejmie jako posłowie klubu Rozwój Plus.
2: Dzisiaj to wszystko służby sejmowe będą wprowadzały do systemów komputerowych. Od jutra nasi posłowie będą występowali już jako przedstawiciele klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Będą występowali w czasie obrad Sejmu, zabierali stanowiska, zabierali głos.
3: I głosowali jako
2: klub parlamentarny.
1: Mówił poseł Krzysztof Szczucki, a jak dodaje Paweł Jabłoński?
4: Będziemy starali się jeden najważniejszy sygnał do społeczeństwa przekazać. Ten szkodliwy, ogniskujący uwagę opinii publicznej spór, który przez dwa tygodnie się toczył, został wywołany przez część osób z kierownictwa PiS. Dziś ten spór się zakończył. My dzisiaj zaczynamy na powrót pracę i skupienie nad tymi najważniejszymi sprawami.
1: Paweł Jabłoński podkreśla, że zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie, którzy dołączą do Rozwoju Plus, automatycznie przestaną reprezentować w Sejmie PiS. Groźny pożar na Kaszubach. Gęsty dym unosi się nad Skorzewem. Płonie hala fabryczna, gdzie wytwarzane były laminaty. 22 pracowników ewakuowało się jeszcze przed przyjazdem służb. Nikomu nic się nie stało. W tej chwili na miejscu działa 16 zastępów, w tym specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna z Gdyni. Ze względu na duże zadymienie Pomorskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wysłało alert mieszkańcom powiatów Kościerskiego i Kartuskiego, by nie otwierali okien. Drugi z zatrzymanych w sprawie pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu trafi na 3 miesiące do aresztu. Jest decyzja sądu. Tomasz M. według obrońców miał się znaleźć w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie.
5: Znalazł się po prostu w niewłaściwym miejscu, niewłaściwym czasie, niewłaściwie zareagował. Chciał pomóc, kiedy widział przemoc, widział jakieś niebezpieczne narzędzie. No i niestety stało się tak, jak się stało.
1: Argumentowała Agata Klimentowska, obrończyni Tomasza M. Wciąż poszukiwany jest trzeci napastnik.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przestańcie układać kopce z kamieni w Tatrach, apeluje TPN. Może to wygląda niewinnie, ale dla przyrodników jest to ingerencja w krajobraz. Każda skała to czyjeś miejsce do życia. Pod nim i na nim funkcjonują drobne organizmy, mchy i porosty, a ich przenoszenie narusza naturalny układ rumowisk, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Jest to zmienianie krajobrazu. Staramy się, żeby w Parku Narodowym, taki jest cel w ogóle Parku Narodowego, te naturalne krajobrazy zachowywać, wspierać, żeby ta przyroda tutaj wyglądała w sposób jak najbardziej pierwotny i naturalny. Żadnych kupek kamieni, żadnych obrazków, no bo to też się zdarza, układane chociażby na czerwonych wierchach.
1: Kamienne kopczyki mają rację bytu jedynie jako drogowskazy na miejsca wspinaczkowe poza szlakami.
6: Jeżeli chodzi o znaczenie ścieżek dojściowych pod ściany, no to jak najbardziej dalej to funkcjonuje. Przy bardzo słabej widoczności, jeżeli ktoś chce zejść, a w pobliżu jest mnóstwo kopczyków, no to może pójść w niewłaściwym kierunku i może dojść do pobłądzenia. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacjach skrajnych przy bardzo, bardzo słabej widoczności.
1: Kopczyki zazwyczaj układane są przez turystów w Tatrach Zachodnich. Pracownicy parku regularnie sprawdzają te miejsca i burzą kopce.
7: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Przywrócono pierwotny blask drewnianym zabytkom w kościele świętej Katarzyny w Wieniawie. Konserwatorzy odnowili ołtarz główny, dwa boczne ambony i prospekt organowy, informuje proboszcz ksiądz Janusz Stanek.
8: Spełniły się moje marzenia, żeby przywrócić im blask, bo wszystko było w jednym kolorze białym. A teraz już tak jest według oryginalnej malatury, jak ona była na początku, także to się pięknie teraz już prezentuje.
7: Prace konserwatorskie w wieniawskim kościele trwały ponad 8 lat, dodaje Witold Bujakowski, konserwator zabytków w Radomiu.
8: Widać różnicę, zdecydowanie widać różnicę i techniczną, i estetyczną. Poliptyk wieniawski sławny, ołtarz ambonę i drugi ołtarz boczny, który był w katastrofalnym stanie, ale po konserwacji będzie służył kolejnym pokoleniom.
7: Poliptyk wieniawski w kaplicy świętego Stanisława jest jednym z najcenniejszych zabytków sztuki regionu radomskiego oraz wybitnym dziełem sztuki renesansu na skalę europejską. Dzieło przedstawia sceny życia świętego Stanisława a po zamknięciu skrzydeł ukazuje malowidła z męką pańską. Wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności dla kierującej, która zignorowała sądowy zakaz i kierowała pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Skaryszewie na terenie powiatu radomskiego zatrzymali 50-latkę, która kierowała pojazdem. Badanie stanu trzeźwości wykazało prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Natomiast po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że kobieta ma sądowy zakaz kierowania pojazdami. Została osadzona w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
3: Ta zabawa już w tej godzinie. Już w tej godzinie ktoś będzie miał szansę, żeby powalczyć o weekend w Zamku Książ. A gwarantowane, zwiedzanie Dolnego Śląska i gadżety od nas. Więcej szczegółów za chwilę.

0: Silent Circle i Touching the Night w Radio Plus. A my już za chwilę zagłębimy się w szlaku tajemniczych podziemi, bo tak właśnie wygląda nasza zabawa na najbliższe dni, na finał tej zabawy już w piątek, czyli no szybko, bo dzisiaj środa. Jakoś tak przeleciało, prawda? Aga z Kasią na Dolnym Śląsku były w sobotę, relacjonowały to wszystko, co tam się działo, a ponieważ zabawa przednia, no to korzystamy z niej dalej. Już teraz możecie zaglądać na radioplus.pl i tam napisać nam krótko, dlaczego chcielibyście zwiedzić szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i kogo chcielibyście zabrać na weekend do Zamku Książ, bo tak właśnie wygląda nagroda główna. Kto się zdobędzie w najbliższy piątek, ale dzisiaj macie szansę na to, żeby wejść do tej zabawy, gwarantowane na 100%, już dzisiaj, już za chwilę u mnie, pakiet wejściówek do atrakcji na szlaku tajemniczych podziemi, czyli między innymi podziemia Zamku Książ, kopalnia uranu w Kletnie, a także sztolnie walimskie, słynny kompleks Rize, to na 100%. Dzisiaj ktoś ode mnie dostanie, a także zestaw gadżetów wakacyjnych od Radia Plus. No i oczywiście w domyśle ta szansa, żeby powalczyć o weekend w Zamku Książ. Dajcie znać na radioplus.pl, kogo chcielibyście zabrać na ten weekend i dlaczego chcielibyście zwiedzić szlak tajemniczych podziemi. No a u mnie za chwilę trzeba będzie odpowiedzieć na 5 pytań dotyczących właśnie tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Na każde pytanie zaledwie 3 sekundy. Zobaczymy, ile punktów uda wam się zdobyć, bo osoba z największą ilością punktów właśnie znajdzie się automatycznie w finale w najbliższy piątek. To co? Ja z kimś słyszę się dosłownie za chwilę.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to

0: Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Słyszysz?

0: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Autopromocja.
3: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
1: Autopromocja.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: I to jest ten moment, na który nie ukrywam, czekałem, a ze mną telefonicznie jest już Marek. Marku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło. To pierwsze pytanie. Gdyby ci się udało wygrać weekend w Zamku Książ, z kim się tam wybierzesz i dlaczego chciałbyś się tam wybrać?
2: Zabrałbym się tam zdecydowanie z moją żoną, gdyż uwielbiam podróżować z nią. Także właśnie zwiedzamy wiele jaskiń, podziemi, lubimy też spać w nietypowych miejscach, więc nie miałbym żadnych wątpliwości.
1: Ale to fajne hobby macie w takim razie, muszę powiedzieć szczerze.
2: Tak, jakby no mamy wiele hobby, ale właśnie takie jaskinie czy podziemia to jest jedno z większych.
1: Super. No właśnie, bo za chwilę powalczymy, zobaczymy. Będę miał dla ciebie 5 pytań. Odpowiedź albo tak, albo nie. Kiedy skończę czytać pytanie, ty będziesz miał, no, niedużo czasu, bo raptem 3 sekundy na odpowiedź. Ten zegar będzie brzmiał w następujący sposób. Proszę, posłuchaj teraz. I tu mamy gong, który jak wybrzmi, no to już jest koniec czasu. Pytania typu tak albo nie, za chwilę do nich przejdziemy. To, co masz na 100% już teraz, niezależnie od wyniku, bo finał naszej zabawy w piątek, to pakiet wejściówek do atrakcji na Szlaku Tajemniczych Podziemi, czyli podziemia Zamku Książ, między innymi kopalnia uranu w Kletnie, a także sztolnie walimskie, kompleks Rize, no i zestaw gadżetów od Radia Plus. To wszystko trafia do ciebie. To co, Marku, spróbujemy pobawić się?
2: No to próbujemy, tak jest.
1: To próbujemy. Ja czytam pytanie, a ty, jak tylko skończę czytać, jak usłyszysz zegar, natychmiast odpowiadasz tylko i wyłącznie albo tak, albo nie. Jeśli jesteś gotowy, zaczynamy. Pytanie pierwsze brzmi tak. Czy pieczątki zebrane na Szlaku Tajemniczych Podziemi przechodzą na kolejny rok konkursu Zdobywcy Szlaku w przypadku niezebrania wszystkich 15?
2: Nie.
1: Okej. Niestety ta odpowiedź brzmi tak. Jeśli nie uda nam się w jednym roku odwiedzić wszystkich miejsc na tym szlaku, możemy kontynuować zwiedzanie, zbieranie pieczątek w kolejnych latach, tak żeby uzbierać komplet i wziąć wtedy udział w konkursie Zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi. Przed nami jeszcze 4 pytania. Pytanie drugie. Czy nazwa podziemnej trasy, projekt Arado, nawiązuje do firmy produkującej odrzutowce?
2: Tak.
1: Zgadza się, to poprawna odpowiedź, gratuluję. Pierwszy punkt trafia na twoje konto. Pytanie trzecie. Czy jedyny w Polsce podziemny wodospad znajduje się w podziemiach Zamku Książ?
2: Nie.
1: Zgadza się, bardzo dobra odpowiedź, gratuluję. Kolejny punkt na twoim koncie, bo taki wodospad znajduje się w kopalni Złota w Złotym Stoku. Punkty już 2, pytanie czwarte przed nami. Czy w ofercie twierdzy Kłodzko jest wystrzał z repliki armaty?
2: Tak.
1: Tak jest. Świetnie. To już 3 punkty. Można sobie takowy wystrzał wykupić, jeśli ktoś ma ochotę. Pytanie finalne, to już 5. A brzmi ono tak. Czy jaskinia Radochowska słynie między innymi z hibernujących tam nietoperzy i odnalezionych szczątków wilków jaskiniowych?
2: Nie.
1: Bardzo dobrze. Gratuluję. 4/5 możliwych punktów zdobyte. Ale jeszcze wracając do ostatniego pytania. Nietoperze, a i owszem, są, ale żeby na to pytanie odpowiedzieć, to też wilki musiałyby zastąpić niedźwiedzie. Także gratuluję ci serdecznie. Z tego co wiem, jest to bardzo dobry wynik. 4 punktów, naprawdę wysoko. Póki co dajesz sobie, myślę, mocne szanse na wejście do finału piątkowego. Także coś czuję, że będziemy się jeszcze odzywać. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
8: Autopromocja.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Radom. Jesteśmy z Tobą na dobrych falach.
1: Pożar pod Kościerzyną opanowany, wciąż jest jednak zagrożenie dla mieszkańców. Brutalny atak maczetą w Radomiu, trwa policyjna obława. To radość z bycia uczniem Chrystusa, pielgrzymi z Gniezna idą na Jasną Górę. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Strażacy opanowali już pożar fabryki w Skorzewie pod Kościerzyną na Pomorzu. Ogień się nie rozprzestrzenia, ale nadal z płomieniami walczy kilkudziesięciu ratowników.
2: Na miejscu działania gaśnicze prowadzi obecnie 16 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej z obiektu ewakuowały się 22 osoby. Jedna z nich zgłosiła złe samopoczucie związane z podtruciem gazami pożarowymi i została przetransportowana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.
1: Mówił Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Produkowano tam tworzywa sztuczne, dlatego na miejscu pracuje specjalistyczna grupa chemiczna i zespół dronowy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia o zagrożeniu dymem do mieszkańców powiatu kościerskiego i kartuskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Brutalny atak maczetą w Radomiu. Policja poszukuje mężczyzny, który zaatakował sąsiadów. Napastnik prawdopodobnie uciekł za granicę. Szczegóły tej sprawy zna Sandra Białek-Pawłowska.
3: Do zdarzenia doszło na osiedlu Wacyn w Radomiu. Młode małżeństwo podjechało pod dom, gdzie czekał na nich sąsiad. Po awanturze napastnik wyciągnął maczetę. Celował w głowę mężczyzny, ale cios przyjęła jego żona. Sprawca ciężko ją ranił, niemal odcinając dłoń. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie lekarze stoczyli walkę o jej rękę i z sukcesem przyszyli odciętą kończynę. Agresywny sąsiad pary uciekł i prawdopodobnie zbiegł za granicę. Mieszkańcy osiedla obawiają się o bezpieczeństwo, bo jak twierdzą, mężczyzna niedawno wyszedł ze szpitala psychiatrycznego.
1: Sandra Białek-Pawłowska, dziękujemy. Za pół godziny spotkanie Tusk-Zełenski w Lublinie. Premier Polski i prezydent Ukrainy będą rozmawiać bezpośrednio po powrocie Zełenskiego z Waszyngtonu. W Białym Domu miał usłyszeć od Donalda Trumpa zapewnienie o tym, że USA przekażą Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, a te są kluczowe w obronie Kijowa przed rosyjskimi pociskami balistycznymi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej są już w drodze na Jasną Górę. Wczoraj z Gniezna wyruszyły grupy kolorowe, to łącznie 500 osób. Do przejścia mają 270 kilometrów, a przyświeca im hasło Wzrastaj.
4: To jest zachęta do tego, żeby odkryć piękno i radość bycia uczniem Chrystusa. To jest nawiązanie do roku duszpasterskiego, uczniowie misjonarze. Chcemy zobaczyć, że nie każdy musi być nauczycielem, a dzisiaj troszeczkę myślę, że odczuwamy to, że właśnie większość chciałaby chyba nauczać, a my chcemy odkryć piękno roli bycia uczniem. Jezusowa szkoła, ona się nigdy nie kończy. Tam się nie zostaje absolwentem. W tej szkole się po prostu trwa.
1: Mówił kierownik pielgrzymki ksiądz Wojciech Orzechowski. Pielgrzymi z Gniezna dotrą na Jasną Górę 5 sierpnia.
5: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Prezydent Radomia Radosław Witkowski skomentował fiasko referendum. Jego inicjatorzy w ciągu minionych 2 miesięcy nie zebrali wymaganej liczby podpisów. Zabrakło ich kilkaset. Nie traktuje tej informacji jako powodu do triumfu, komentuje prezydent miasta.
6: W dalszym ciągu pokora i praca to są nasze dwa podstawowe pojęcia, którymi kierujemy się w naszej pracy samorządowej i tak będzie do tej pory. Natomiast też, tak jak przez te 12 lat, każdy wyraz jakiegoś komentarza negatywnego czy też zwracania nam uwagi traktuje bardzo poważnie.
5: Inicjatorzy referendum zarzucali prezydentowi miasta m.in. niegospodarność, czym w ich ocenie miał doprowadzać do wzrostu zadłużenia miasta i wyludniania się Radomia. Dzięki nim będzie można sprawdzić rozkład jazdy autobusów, zaplanować swoją podróż oraz dowiedzieć się, co ciekawego dzieje się w okolicy. Na terenie gminy Opoczno pojawią się nowoczesne wiaty przystankowe z elektronicznymi wyświetlaczami oraz infokioski. Jolanta Milczarek-Stanik, dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich w Opoczyńskim Magistracie.
7: Będzie to 9 wiat przystankowych, m.in. na ulicy Biernackiego, przy pływalni, sądzie rejonowym, na ulicy Kossaka, przy zespole szkół powiatowych. Dodatkowo w ramach projektu planuje się zamontowanie 2 wolnostojących infokiosków. Będą one zamontowane na ulicy Biernackiego przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie oraz na skrzyżowaniu ulic Kolberga z Parkową w sąsiedztwie remontowanej wiaty.
5: Zakup i montaż urządzeń opiewa na kwotę 3 200 000 zł.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: A w Radiu Plus już teraz wakacyjnie. A jakże Abba i Gimme Gimme. Janek Pasterski, dzień dobry po 15.

Dzień dobry, tu Andrzej Piaseczny. Czas na dobrą muzykę i wakacyjny relaks. A to, co dobre, znajdziecie w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

tak zwana siekiera baby, czyli Beatlesi, dobra dawka rock and rolla, twist and shout. No najpierw Elvis Presley, szaleństwo światowe, później Beatlemania również rozlała się jak, słuchajcie, kraj i glob długi i szeroki. I tak tyle dekad, prawda, minęło, a my cały czas się tą muzyką cieszymy i rock and roll cały czas jest modny. Najważniejsze, żeby pojawił się w takim kulminacyjnym punkcie imprezy, to się zawsze sprawdza. No właśnie, dzisiaj mamy środę, czyli taka nieco skrócona, wakacyjna wersja prywatki z Radiem Plus. Marek Sierocki za konsoletą, jego miksy od 20 do 22. Pewnie jest też szansa na Beatlesów i na rock'n'rolla oraz innego rodzaju dyskotekowe granie. Jutro podobnie, też do 22, a piątek i sobota to już taka wydłużona wersja do północy. A jeżeli chodzi o takie nieco nowsze brzmienia, właśnie bardziej dyskotekowe, to za chwilę w Radiu Plus CC Catch i Roxette też się pojawi.

0: reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemel.

wakacyjny luz, wakacyjne brzmienie, no i takie, wiecie, nie martwienie się o to, o co się martwić nie trzeba, bo na Europie się martwić nie powinno. No chyba tylko o to, czy pogoda będzie dobra. Ale jeżeli na urlopach jesteście albo wybieracie się teraz, za chwilę, od najbliższego weekendu, to chyba można powiedzieć, że trafiliście szóstkę wlotka pogodowego, to z pewnością, bo pogoda jak kraj długi i szeroki. I słuchajcie, i nad morzem, i na Mazurach, i w górach, i w centrum. No wszędzie będzie bardzo słonecznie, bardzo upalnie, gdzieś tam możliwe jakieś szybkie, przelotne deszcze, ale to moment i nie będzie i tym się nie ma co przejmować. Także fajnie. Także się cieszymy, żeby to uczcić. Muzyczne ciasteczko, łakoć taki, bym powiedział, aczkolwiek niekaloryczny. Teraz Roxette, The Look.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

szczęścia. Zatem nam życzę, bądźmy dzisiaj szczęśliwi, jak najbardziej się da. Słyszymy się jutro, zaraz po 12. Janek Pasterski, dobrego popołudnia życzę.

0: Radio Plus, Radom.
1: Sporo zmian w Sejmie po rozpadzie PiSu, za chwilę relacja naszego reportera. 85 lat temu ojciec Maksymilian Kolbe zgłosił się na śmierć. Rakieta Ilona Maska rozbije się na Księżycu, będzie to można zobaczyć z Ziemi. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 75 tysięcy złotych miesięcznie straci klub PiSu po rozłamie w partii. Chodzi o pieniądze z kancelarii Sejmu. Frakcja Mateusza Morawieckiego założyła nowy klub i od jutra będzie występowała pod nazwą Rozwój Plus. O szczegółach zmian w Sejmie Michał Rawa.
2: Od czwartku posłowie Rozwoju Plus będą reprezentować już nowy klub, ale takie kwestie jak podział biur, miejsc na sali obrad czy w sejmowych komisjach zostaną ustalone dopiero po wakacjach.
3: Zarówno komisje, jak i głosowania w piątek będzie głosował nowy klub, ale żadnych więcej zmian nie będziemy robili, tylko musimy to dogadać.
2: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Paweł Jabłoński z klubu Rozwój Plus podkreśla, że takich spraw jak podział miejsc w Sejmie nie chcą robić w kontrze do PiSu.
4: Raczej chcemy zrobić to w taki sposób, żeby wszyscy byli z tego nowego układu i miejsc na sali, pomieszczeń w Sejmie, żeby to wszyscy byli z tego w jak największym stopniu zadowoleni.
2: Już najprawdopodobniej w czwartek dojdzie do pierwszego posiedzenia nowego klubu, który w sierpniu chce złożyć pierwsze projekty ustaw.
1: Michał Rawa, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zbadali drzewo genealogiczne DNA liczące 10 tysięcy osób. Po raz pierwszy w Polsce genealogia genetyczna doprowadziła do wskazania sprawcy zabójstwa. Genetycy wytypowali mężczyznę Michała S., podejrzewanego o zabójstwo 15 lat temu, 13-letniej Izy z Gdyni. Zajęło nam to 2 lata, mówi Marta Sobota, która pracowała przy tej sprawie.
5: I nie szukamy sprawcy, tylko szukamy jego dalekich kuzynów. I tak było też w tym przypadku, że analizowane było pokrewieństwo na poziomie 5-6 pokoleń wstecz. To byli wspólni przodkowie na przełomie XVII i XVIII wieku. I kiedy byli odnalezieni ci różni przodkowie, należało zejść w dół, czyli znaleźć wszystkich potomków.
1: Michał S. przyznał się do morderstwa, teraz czeka go obserwacja psychiatryczna.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dokładnie 85 lat temu franciszkanin ojciec Maksymilian Maria Kolbe zgłosił się na śmierć głodową za współwięźnia w niemieckim obozie Auschwitz. Zmarł 14 sierpnia.
6: Ojciec Kolbe był misjonarzem, innowatorem. Do Auschwitz trafił 28 maja 1941 roku z więzienia na Pawiaku w Warszawie. Modlił się za współwięźniów i razem z nimi. Jego gest był heroiczny. Mówi ojciec Arkadiusz Bąk, dyrektor Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach.
7: Ojciec Kolbe, słysząc głos współwięźnia Franciszka Gajowniczka, kiedy słyszy: o Boże, ja nie chcę umierać, mam żonę, mam dzieci, mam za kogo żyć, postanawia dokładnie z miłości wystąpić z szeregu, oddać życie całości. Był oddany Bogu przez Marię Niepokalaną.
6: Stał się pierwszym polskim męczennikiem II wojny światowej, który został wyniesiony na ołtarze. Anata Paszko, Radio Plus.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Czeka nas spektakularny koniec misji na Księżyc. 5 sierpnia górny stopień rakiety Falcon 9 firmy SpaceX należącej do Ilona Muska ma uderzyć w powierzchnię Srebrnego Globu, mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Samej rakiety nie będziemy widzieli, ona nadleci jej prawie pionowo z góry, uderzy jakby w górną część obserwowanego Księżyca i gdzieś na samej krawędzi jest wyliczone to miejsce uderzenia. Powinien być bardzo właśnie krótki błysk.
1: A żeby go zobaczyć, będzie potrzebny teleskop lub co najmniej lornetka. Rakieta krąży w przestrzeni kosmicznej od stycznia 2025 roku, kiedy wyniosła na Księżyc 2 lądowniki. Nie została jednak deorbitowana i po ponad 1,5 roku zakończy swoją misję, tworząc na Księżycu krater o średnicy kilkudziesięciu metrów. Do zdarzenia ma dojść 5 sierpnia o 8:35 polskiego czasu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
9: Jeżeli patrzymy w niebo, to nie szukamy rakiety krążącej nad nami, ale patrzymy, że pięknie nam świeci słońce, jest błękitne niebo i teraz te dni takie właśnie będą. Miało być nawet cieplej, a tu na termometrze 25 stopni, ale to jest przyzwoita temperatura. Krótki rękaw jak najbardziej. Jutro ma być jeszcze cieplej, no i ta temperatura przez te 2 dni przekroczy 30 stopni. W nocy temperatura spadnie do 17, a ciśnienie wynosi teraz 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek. autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
9: Środa, czyli środek tygodnia, to dobra informacja dla wszystkich, którzy jeszcze nie byli na urlopie albo już są po urlopie i są w pracy, no bo już można powiedzieć, środa prawie za nami, to tylko czwartek, piątek i znowu weekend i to jest pocieszające. Wojtek Sach, dzień dobry, zapraszam, środowe popołudnie plus przed nami.

0: Tutaj oczywiście skaldowiej wiolonczeliska, prześliczna wiolonczeliska, a my zaczynamy magazyn. No a co dzisiaj w nim? Wakacje na półmetku. Opoczyńscy uczniowie, którzy korzystają z zajęć w miejscowym domu kultury, nie mogą narzekać na nudę. Biorą udział między innymi w ciekawych warsztatach, porankach filmowych, jeżdżą na wycieczki.
1: Teraz maluję trawę i tutaj będzie woda zaraz.
2: Woda, drzewa i tak odbijające się te drzewa, rośliny w wodzie.
3: Malowaniu jest to fajnego, że można dużo wymyślać. Jest dużo w tym też kreatywności i mózg też dużo myśli.
0: O właśnie, mózg też dużo myśli. Piękny tekst. Dzisiaj było malowanie, plener malarski. Szczegóły za moment przedstawi Marcin Prejs. 8 lat trwały prace w kościele świętej Katarzyny w Wieniawie, w powiecie Przysuskim. Dzisiaj nastąpił odbiór konserwatorski odnowionych zabytków drewnianych wnętrz świątyni. Aleksander Piotrowski jest przedstawicielem firmy, która realizowała projekt konserwatorski.
4: Była konieczność oczywiście demontażu tych obiektów i wtedy, jak już obiekt jest w pracowni zdemontowany, no można do każdego miejsca dotrzeć, dokładnie go rozpoznać. Także tutaj to ratowanie struktury, bo była bardzo zniszczona przy bocznych ołtarzach.
0: Radek Mizera wybrał się do Wieniawy i za chwilę opowie o tym, co tam się działo. No i o planowaniu wakacji w tej godzinie powiemy. To nie tylko kwestia finansowa, to również kwestia, jak to wszystko pogodzić. A jest taka propozycja dużych rodzin, ale szczegóły Piotr Lędzion później nam opowie o tym. 13 minut po godzinie 16 to popołudnie Radia Plus Radom i za chwilę zaczynamy magazyn Miasto żyje latem.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: 8 lat trwały prace w kościele świętej Katarzyny w Wieniawie w powiecie przysuskim. Dzisiaj nastąpił odbiór konserwatorski odnowionych zabytków drewnianych wewnątrz świątyni. Był tam również z mikrofonem w ręku nasz reporter Radek Mizera.
2: Przywrócono pierwotny blask drewnianym zabytkom ruchomym w kościele świętej Katarzyny w Wieniawie w powiecie przysuskim. Konserwatorzy odnowili ołtarz główny, dwa boczne, ambonę i prospekt organowy, informuje proboszcz parafii ksiądz Janusz Stanek.
3: Spełniły się moje marzenia, żeby przywrócić im blask, bo wszystko było w jednym kolorze białym, nie? A teraz już tak jest według oryginalnej malatury, jak ona była na początku, także to się pięknie teraz już prezentuje. Nasz ołtarz wieniawski z Matką Bożą Wieniawską, no jest taką perełką. Ten kolor, który został czarny przywrócony, jest taki dosyć ekskluzywnie wygląda z tym złotem.
2: Aleksander Piotrowski jest przedstawicielem firmy, która zrealizowała projekt konserwatorski ołtarza głównego i dwóch bocznych oraz ambony.
4: Konieczność oczywiście demontażu tych obiektów i wtedy, jak już obiekt jest w pracowni zdemontowany, no można do każdego miejsca dotrzeć, dokładnie go rozpoznać. Także tutaj to ratowanie struktury, bo była bardzo zniszczona przy bocznych ołtarzach, przy ambonie też, ale szczególnie przy ołtarzach.
2: Prace konserwatorskie w wieniawskim kościele trwały ponad 8 lat, dodaje Witold Bujakowski, konserwator zabytków w Radomiu.
5: No, zakończyliśmy taki 8-letni praktycznie okres konserwacji, prac konserwatorskich w zabytkowym kościele w Wieniawie. No, widać różnicę, zdecydowanie widać różnicę i techniczną, i estetyczną. Poliptyk wieniawski sławny, katalogowy obiekt. W tym roku też oddaliśmy ołtarz ambonę i drugi ołtarz boczny, który był w katastrofalnym stanie, ale po konserwacji będzie służył kolejnym pokoleniom.
2: Ksiądz Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków.
6: Oczywiście, że jest to wielka radość, bo kolejny kościół, gdzie praktycznie można powiedzieć drewniane wyposażenie tej świątyni jest w całości po konserwacji. Dzisiejszy etap prac to są prace, zakończone prace przy konserwacji ambony, ołtarza bocznego i prospektu organowego, ale pamiętajmy, że te prace zaczęły się 7-8 lat temu od słynnego poliptyku wieniawskiego, gdzie chcieliśmy go zabezpieczyć i przywrócić jego estetykę. Potem ołtarz główny, który wywołał bardzo, bardzo pozytywne reakcje wiernych, kiedy zobaczyli jego pierwotną kolorystykę, bo był mocno przemalowany. I potem rok po roku systematycznie chcieliśmy kolejne elementy tego wyposażenia poddawać pracom konserwatorskim. Jest to kościół, na który wiele osób nie zwraca uwagi, ale warto przyjeżdżać do Wieniawy ze względu na to wyjątkowe wyposażenie tego kościoła, tradycję wielowiekową tej parafii. I ktoś, kto pamięta, jak wyglądało wyposażenie, powiedzmy, w 2017-18 roku, a dzisiaj to jest zupełnie inne wnętrze kościoła. I bardzo się cieszę, że kolejny etap zakończył się sukcesem.
2: Większość prac została sfinansowana z Polskiego Ładu. Wójt Wieniawy Krzysztof Sobczak.
7: Traktujemy również powinność dbania o dziedzictwo przodków. Zarówno świątynia, w której się znajdujemy, świątynia w Wieniawie, jak i ta w Skrzynie, mają ponad 400 lat. W związku z powyższym jest to ogromne dziedzictwo dziejów, pewnego rodzaju to, co odziedziczyliśmy po naszych przodkach i to, co chcemy przekazać kolejnym pokoleniom. A dzisiaj tutaj przez ręce wspomnianych przez księdza proboszcza ludzi dobrej woli, ale i samego księdza proboszcza, który to dziedzictwo wziął na swoje barki, postanowił je odświeżyć, odnowić, przywrócić dawny blask i świetność.
2: Przypomnijmy, że poliptek wieniawski w kaplicy świętego Stanisława jest jednym z najcenniejszych zabytków sztuki regionu radomskiego oraz wybitnym dziełem sztuki okresu renesansu na skalę europejską. Dzieło przedstawia sceny z życia świętego Stanisława, a po zamknięciu skrzydeł ukazuje malowidła z męką pańską.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
4: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów. 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów. 660-442-126. 660-442-126.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Za 28 minut godzina 17. Planowanie wakacji bywa wyzwaniem, zwłaszcza w dużych rodzinach. To nie tylko logistyka, ale też kwestia finansowa. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Związek Dużych Rodzin. Z przedstawicielką związku, Koriną Bulendą, rozmawiał na ten temat właśnie nasz reporter Piotr Lędzian.
2: Każdy, kto planował rodzinne wakacje, wie, że logistyka jest nie lada wyzwaniem. Co dopiero mówić o dużych rodzinach, tych rodzinach 3+, wtedy proporcjonalnie te problemy logistyczne chyba wzrastają.
3: No, problemy logistyczne to jest chyba największe wyzwanie w ogóle w ciągu roku całego dla dużych rodzin, ale wakacje rzeczywiście wszyscy są w domu, więc zaczyna się problem, jak zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, wszyscy wypoczęci i żeby te więzi rodzinne się wzmacniały, a nie żebyśmy rozeszli się po wakacjach z ulgą, że już każdy rozchodzi się do swoich czynności. Ale jednocześnie tutaj w Związku Dużych Rodzin akcentujemy, że to jest czas, który buduje relacje rodzinne. Mamy zawsze tą przewagę nad małymi rodzinami. Mamy dzieci, które wzajemnie się bawią, wzajemnie wymyślają sobie atrakcje. Te duże mają już doświadczenie, przekazują młodszym, opiekują się młodszymi. Zawsze jest partner do zabawy, zawsze jest kreatywnie, wesoło.
2: Ale ten sezon wakacyjny to także różne wyjazdy, aktywności, niestety płatne. Tutaj chyba też duże rodziny stają przed pewnymi wyzwaniami. Jak znajdują takie ułatwienia w tym procesie?
3: Wiadomo, rodzina 2+2 to są 4 noclegi, 4 obiady. Jeżeli mówimy o rodzinie 2+5, to od razu mamy wszystko razy 7. I rzeczywiście to już robi wrażenie. Natomiast duże rodziny to są rodziny, które myślą bardzo sprytnie ekonomicznie. To znaczy najczęściej robimy wakacje niskobudżetowe, a między innymi duże rodziny wspierają się. Między innymi mamy taki projekt Wakacyjna Wymiana Domów. Tu nie chodzi już o zasoby finansowe. Tu chodzi o zasób, jakim jest wspólnota, czyli wzajemnie dajemy to, co mamy najlepsze. W tym momencie wymieniamy się swoimi domami, które są przystosowane do dużych rodzin, bo z reguły to, co jest najtrudniejsze, to to, że oferta na rynku skierowana jest jednak najczęściej do rodzin 2+2. I teraz, jeżeli mielibyśmy wyjechać na wakacje z jakiegoś biura podróży, no to najczęściej zaczyna być problem, jak położyć się w pokojach. Tu mamy też regulaminy, które są w dużych miejscach, czyli musi być w pokoju osoba dorosła. Jak rozdzielić się w związku z tym z dużą rodziną o 2 pokoje? Poza tym rosną wtedy koszty razy 2, jeżeli już mamy 2 apartamenty. A duże domy, dużych rodzin wzajemnie sobie udostępniane, to jest coś, co przyszło nam do głowy nie tylko po filmie Holiday, który na pewno Państwo pamiętają, ale też i ta największa wartość, jaka jest, to znaczy w związku dużych rodzin wspólnota, czyli wymieniamy się, pomagamy sobie nawzajem, mamy dostosowany dom do dużej rodziny, czyli mamy i duży czajnik, i tostery, i duże patelnie i tak dalej. Można się z tego śmiać, ale rzeczywiście często w hotelach no ten czajniczek jest taki, że gdybyśmy mieli całej rodzinie herbatę zrobić, to co najmniej pół godziny to trwa. Także tu mamy cały system dostosowany do dużej rodziny.
2: A czy ten program cieszy się dużą popularnością? Możemy powiedzieć o jakichś liczbach?
3: Ten program rozkręcamy od tego roku. Cieszy się dużym zainteresowaniem. Mamy około 50 domów zgłoszonych, więc w takim krótkim czasie, kiedy z tym wystartowaliśmy, to musimy powiedzieć, że jesteśmy zaskoczeni, bo to jest moment do przemyślenia dla całej rodziny. Czy wpuszczamy inną rodzinę pod nasz dach? Natomiast ten odzew był naprawdę duży. Widać, że jest potrzeba, widać, że jest chęć, widać, że jest otwartość i to jest fantastyczne. Natomiast jeżeli chodzi o wakacje w dużych rodzinach, to nie tylko te wymiany domów. Mamy kartę dużej rodziny, którą się zajmujemy, pozyskujemy partnerów, ciągle karty i to jest też ogromne ułatwienie dla dużych rodzin, dlatego, że już sam wyjazd na wakacje jest ogromną ulgą w przypadku posiadaczy karty, bo PKP Intercity oferuje nam ogromne zniżki. Tu rzeczywiście nie dość, że komfort, bo nikt nie siedzi za kierownicą, nie ma problemu, że ktoś zaśnie, tylko mamy komfortowe warunki, w których możemy pograć w planszówki, poczytać razem książki, czy coś tam fajnego razem porobić. Nie ma tej niewygody samochodowej, a jednocześnie jest naprawdę duża zniżka. Ale mamy zniżki, jeżeli chodzi o w ogóle korzystanie z wakacji, znaczy bezpłatny wstęp do parków narodowych. Ogromne ulgi w różnego rodzaju atrakcjach, popugarniach, jakichś takich centrach rozrywki, to wszędzie rzeczywiście możemy się z tym spotkać, a jeżeli nie jedziemy pociągiem, tylko jedziemy samochodem, to również różnego rodzaju stacje benzynowe oferują nam duże zniżki. To musimy powiedzieć, to nie tylko na samą benzynę, ale i na myjnie, i na przykład te krótkie przegryzki w czasie jazdy, także to rzeczywiście są realne zniżki dla dużych rodzin. Warto o tym pamiętać, warto korzystać z karty dużej rodziny.
2: Jednym słowem, da się, nie należy się zniechęcać.
3: Ja myślę, że nie tylko się da, ale my nie zniechęcamy, a zachęcamy do posiadania dużej rodziny. To jest dużo radości, dużo wspólnych wspomnień. Nie pamięta się wydanych pieniędzy, ale pamięta się te wspólne przeżycia i tą atmosferę, która temu towarzyszyła.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Radio Plus Radom. Reklama.
1: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
2: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Wakacje na półmetku. Opoczyńscy uczniowie, którzy korzystają z zajęć miejscowego domu kultury, nie mogą narzekać na nudę. Biorą udział m.in. w ciekawych warsztatach, porankach filmowych, jeżdżą na wycieczki, a dzisiaj placówka zorganizowała dla nich plener malarski nad zalewem. Z mikrofonem w ręku wybrał się tam również Marcin Prejs, który przygotował tę relację.
2: Dzisiaj, jak usiądziemy, dobrze by było, żeby każdy malował to, co widzi. Nasz plener dobrze będzie wyglądał, jeżeli wasze prace będą wyglądały tak, jak otaczające nas rzeczy.
3: Nazywam się Lidia Stanek, jestem instruktorem plastyki w Miejskim Domu Kultury Opocznie. Dzisiaj witam wszystkich z nad Zalewu Opoczyńskiego, ponieważ udało nam się zorganizować plener malarski pod tytułem Zanurzeni w barwach, pejzaż i woda. Mamy 25 osób, mamy mnóstwo materiałów do wykorzystania, duże płótna, mnóstwo farb akrylowych, pędzelki, kubeczki, akcesoria niezbędne do stworzenia tych naszych prac.
4: Zacznę od po prostu wybierania linii, gdzie będzie co, czyli zrobię kreskę pomiędzy trawą a wodą, a niebem.
2: Na pewno mamy jakieś jezioro, tak? Olbrzymie jezioro. Ono jest z drugiej strony, gdzie się kończy, tak? Jak pooglądacie, to w tym jeziorze gdzieś do któregoś momentu odbijają się te rzeczy, które są z tyłu.
5: Teraz maluję trawę i tutaj będzie woda zaraz.
6: Woda, drzewa i tak odbijające się te drzewa, rośliny w wodzie.
7: Naokoło będzie woda, tam będą te kaczki i łabędzia.
8: Teraz używam zielonego, będzie niebieski, żółty, różowy, czerwony.
9: Ale to używacie tego turkusu?
8: No tak, jest jak pik, ja tego dokończę do tej trawy.
9: Bo ja go używam też do łodyżek, bo ten pędzelek jest dobry dość, ale jest trochę za gruby, tylko czubkiem. Dobra, czubek jest idealny.
4: W malowaniu jest to fajnego, że można dużo wymyślać, jest dużo w tym też kreatywności i mózg też dużo myśli.
6: Relaksuje mnie i fajnie. Czasami wychodzą prace.
10: Nasze wakacje odbywają się pod hasłem Rozwiń skrzydła. Są doskonałą okazją do właśnie rozwijania swoich pasji, do tego, aby wakacje spędzić kreatywnie i z pomysłem. Katarzyna Zielińska, Miejski Dom Kultury w Opocznie. Przed nami jeszcze różnego rodzaju warsztaty artystyczne, warsztaty instrumentalne, fotograficzne. W sierpniu zajęcia plastyczne, koralikowe, lowe, stwórz biżuterię marzeń. Będziemy mieć również warsztaty z graffiti, wycieczkę do Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki oraz do Kolejkowa, a na zakończenie planujemy taki piknik na pożegnanie lata. Dzieci, młodzież nie powinny się nudzić.
11: Mamy w zasadzie już taki półmetek wakacji. Co robiłaś przez pierwszy miesiąc tych wakacji?
4: Byłam długo w domu, ale z mamą rozłożyłyśmy namiot, basenik z wodą i zrobiłyśmy te wakacje na podwórku.
12: Byłam u babci do Warszawy, też czasami jadę.
6: Bawiłem się, jeździłem tutaj z mamą nad zalew.
4: No, już się opalałam, ale trochę nie wyszło, bo nagle zaczęło padać.
11: A przed tobą jakie masz jeszcze plany? Bo to w sumie jeszcze miesiąc został.
12: No, na pewno będę tam zwiedzać Warszawę. Pewnie też znowu pojadę do babci, do dziadka.
6: No, będę jeszcze tutaj z mamą jeździć i jeszcze będę jechać na wakacje.
11: Aha, a dokąd?
6: Jeszcze nie wiemy.
11: A ty lubisz wakacje?
6: Tak, bo można odpocząć od szkoły, jest więcej czasu, żeby się pobawić, więcej czasu wolnego.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

piosenka zawsze będzie mi się kojarzyć z filmem Quentina Tarantino od Pulp Fiction. Tam też się pojawia. No dobrze, grupa One jeszcze zaśpiewa przed wiadomościami, a ty dokładnie za 3,5 minuty. Po wiadomościach druga część magazynu. Muzycznie po wiadomościach grupa The Police i Krzysztof Krawczyk na dobry początek.

0: Radio Plus Redo.
1: Spotkanie Tusk-Zełenski w Lublinie, za chwilę relacja naszego reportera. Utrudnienia na lotnisku Chopina, trzeba szybciej wyjechać z domu. Wiemy, kto zagra Dorotkę. W kolejnym sezonie Rancha odwiedziliśmy plan serialu. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prosto z Waszyngtonu prezydent Ukrainy przyleciał do Lublina. Wołodymyr Zełenski rozmawia tam z premierem Donaldem Tuskiem. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co przywódcy mają omawiać?
2: Na pewno kwestia pocisków do systemów Patriot. Wołodymyr Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet. To temat, który żywo interesuje też Polskę. Za oceanem w ostatnich dniach wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała stronie amerykańskiej produkcję takich pocisków we współpracy z USA i Ukrainą na terytorium Polski, głównie ze względów bezpieczeństwa. Zobaczymy, co w tej kwestii ustalą przywódcy. Czekamy na efekty tego spotkania.
1: Które, dodajmy, odbywa się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, jednak bez udziału mediów. Jest to pierwsza wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce od kryzysu na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu Orderu Orła Białego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Będzie eksperyment procesowy po tragedii w łódzkim akwaparku Fala. Pomoże ustalić, czy ratownicy mogli zauważyć tonącego siedmiolatka.
3: Będzie on polegał na tym, że w wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
1: Mówił Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury. Chłopiec tonął przez 3 minuty, a później przez 6 minut był pod wodą, zanim ktoś go zauważył. Siedmiolatek jest w ciężkim stanie w szpitalu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Utrudnienia na dojeździe do lotniska Chopina w Warszawie. Rozpoczął się remont ulicy Żwirki i Wigury, a to może oznaczać korki największe. Mogą być na początku sierpnia.
4: W dniach 4-6 sierpnia będzie remont tunelu tu w okolicy lotniska i wtedy spodziewamy się największych utrudnień. Prace są prowadzone przez cały dzień.
1: Mówił Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych. Władze lotniska Chopina apelują do pasażerów, by wyjechali z domu odpowiednio wcześniej. Cały remont ma potrwać przez 3 tygodnie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec zajrzymy jeszcze do Wilkowej na plan 11 sezonu kultowego serialu Rancho, a tam dorosła już córka Lucy i kusego Dorotka.
5: Największa tajemnica, najpilniej strzeżona.
6: Już nie jestem.
5: Do tej pory.
7: Tak, to była wielka tajemnica, którą próbowaliśmy utrzymać w sekrecie przez długi czas. No i teraz ogłaszamy. Karolina Ludwiniak, czyli Dorotka.
5: Dorotka ma ile lat już, tak mniej więcej?
7: Dorotka jest maturzystką przyszłoroczną, więc ma lat 17, 18, no może 19.
5: A ty?
7: A ja pomidor, nie mogę powiedzieć.
5: Znalazłeś się w środku Wilkowej, wśród mieszkańców. Tu Lucy, matka, tu prezydent, tu premier. I?
7: To jest spełnienie marzeń dla mnie na pewno, bo jestem ogromną fanką tego serialu i zawsze oglądałam.
1: A na planie była Ela Piotrowska.

coraz cieplej będzie. Dzisiaj 25-26 stopni. Cały czas świeci piękne słońce, błękitne niebo nad nami. Tak będzie do końca, czyli do momentu, kiedy zajdzie za horyzont, a dzisiaj to będzie godzina 20:30. Wtedy temperatura spadnie, ale będzie i tak ciepła nad 17. Jutro 33, 35, 6 w piątek i to będzie ten najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Właśnie, Rancho powraca. Fani czekają, nie fani słuchają tego z nieciekawą informacją, bo może nawet nie wiedzą, o kogo chodzi. Ta aktorka się zmieniła. No właśnie, tak to bywa. Wojtek Sajek, dzień dobry. Zapraszam. Kolejna godzina za chwilę, nasza druga część magazynu.

0: się.
1: Na tej porze o godzinie 17 możemy śpiewać z panem Krzysztofem, jak minął dzień w pracy, a teraz popołudnie, no to mam nadzieję, że z Radiem Plus, z Radą, mamy magazyn letni, a co w nim, w tej drugiej części? W Opocznie podpisana została umowa na dofinansowanie zakupu nowoczesnych wiatr przystankowych. Co dzięki temu zyskają mieszkańcy, to powiedział nam burmistrz Michał Konecki.
2: Po tym, jak autobusy elektryczne zawitały do naszego miasta, takie infokioski, w których można będzie sprawdzić, gdzie ten autobus w danym momencie się znajduje, za ile on przyjedzie, zaczytać informacje, gdzie znajdują się inne autobusy w mieście w danym momencie, można się będzie dzięki temu skomunikować, wiedząc, jak trasy przyjazdu wyglądają autobusów. To wszystko tam będzie można podejrzeć. Dla nas no, bardzo duża, ważna inwestycja.
1: Więcej Marcin Prejs za chwilę opowie o tym, czyli będziemy w Opocznie, będziemy też w Warszawie, bo tam ruszyła 6. szkoła letnia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Co to takiego jest, no to Aneta Paszkow wyjaśni. No to jeżeli zaglądamy w różne miejsca, zajrzymy też oczywiście do Watykanu. Na zakończenie magazynu tej godziny będą aktualności Radia Watykańskiego.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Nowoczesne wiaty przystankowe pojawią się w Opocznie. Umowa na dofinansowanie ich zakupu i montażu podpisana została dzisiaj w miejscowym Domu Kultury, a z mikrofonem wybrał się tam również nasz reporter Marcin Prejs.
2: Nowoczesne wiaty przystankowe i infokioski pojawią się w Opocznie dzięki projektowi Opoczyńskie Ekomobilne, informuje Jolanta Milczarek-Stanik, dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Opocznie.
3: Będzie to 9 wiat przystankowych, m.in. na ulicy Biernackiego, przy pływalni, sądzie rejonowym, na ulicy Kossaka, przy zespole szkół powiatowych. Dodatkowo w ramach projektu planuje się zamontowanie 2 wolnostojących infokiosków. Będą one zamontowane na ulicy Biernackiego przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie oraz na skrzyżowaniu ulic Kolberga z Parkową w sąsiedztwie remontowanej wiaty.
2: Co mieszkańcy zyskają dzięki tym nowym urządzeniom, wyjaśnia burmistrz Michał Konecki.
4: Po tym, jak autobusy elektryczne zawitały do naszego miasta, takie infokioski, w których można będzie sprawdzić, gdzie ten autobus w danym momencie się znajduje, za ile on przyjedzie, zaczytać informacje, gdzie znajdują się inne autobusy w mieście w danym momencie, można się będzie dzięki temu skomunikować, wiedząc, jak trasy przyjazdu wyglądają autobusów. To wszystko tam będzie można podejrzeć. Dla nas bardzo duża, ważna inwestycja.
2: W ramach zadania przebudowane będą także zatoczki autobusowe i chodniki. Wszystko to będzie kosztowało 3 200 000 zł, z czego 2 700 000 to wsparcie zewnętrzne w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Umowę w sprawie przekazania dofinansowania z burmistrzem miasta podpisał dzisiaj członek zarządu województwa łódzkiego Artur Bagiński.
5: Opoczno dzisiaj staje się prawdziwym ekomiastem, w związku z tym, że już działają i jeżdżą autobusy elektryczne, plus dojdą te inwestycje w obsłudze elektronicznej. No tylko można być dumnym z tego, że miasto Opoczno się rozwija w tym kierunku.
2: Jak informuje Jolanta Milczarek-Stanik, nowoczesne wiaty przystankowe i infokioski to jednak nie wszystko.
3: Drugim etapem projektu Opoczyńskie Ekomobilne jest złożenie przez Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Opocznie projektu w ramach SITMOW na budowę ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Skrzyżowania Marii Curie-Skłodowskiej w kierunku Sabawiny Baranówka. Ta infrastruktura będzie też przygotowana w miejsce postojowe dla rowerzystów.
2: Artur Bagiński dodaje, że w planach jest również budowa innych ścieżek rowerowych w okolicach Opoczna.
5: Odcinki od Opoczna w kierunku gminy Sławno, w kierunku miejscowości Sabawiny, w kierunku Mroczkowa. Myślę, że w następnym roku już będziemy widzieć efekty. Oprócz tego w przyszłości mamy zaprojektowane ścieżki w kierunku Żarnowa, gdzie inwestycje zostały rozpoczęte pierwszą obwodnicą 726. W ubiegłym tygodniu został zamknięty nabór na rozstrzygnięcie przetargu. Zaprojektuj, wybuduj obwodnicy następnej i w ciągu tych wszystkich dróg będzie również ścieżka pieszo-rowerowa.
2: Na nią trzeba będzie jednak poczekać nieco dłużej. Znacznie wcześniej, bo już w przyszłym roku w mieście powinny pojawić się nowoczesne wiaty przystankowe i infokioski.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Warsztaty historyczne, dziennikarskie, muzyczne i teatralne. Miejsca związane z męczeństwem kapelana Solidarności. W Warszawie ruszyła 6. szkoła letnia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W wydarzeniu biorą udział uczniowie i nauczyciele szkół średnich z całej Polski. Wybrała się tam również Aneta Paszko z mikrofonem i przygotowała tę relację.

0: Eliza Pardyka. Jestem w kadrze młodzieżowej na 6. edycji Szkoły Letniej Księdza Jerzego Popiełuszki. Całych osób jest około 40 na tej szkole letniej. Nas w kadrze jest 8. Prowadzimy warsztaty z młodzieżą. Też prowadzimy takie spotkania w grupach na koniec dnia. Każdy z nas ma 5 osób w grupie i rozmawiamy o ich potrzebach, co im się podobało.
1: Do czego ta historia księdza Jerzego Popiełuszki jest potrzebna?
0: On jest takim nauczycielem dobrego przeżywania życia, że pomaga po prostu młodzieży odkrywać ideały i pochylić nad tym, czym naprawdę jest życie, do czego on nas motywuje.
2: Karol Litwin, Instytut Pamięci Narodowej.
1: Instytut Pamięci Narodowej po raz trzeci włącza się w letnią szkołę księdza Popiełuszki. Dlaczego?
2: Uważamy, że inicjatywa szkoły letniej księdza Jerzego Popiełuszki jest bardzo cenną inicjatywą. Możemy w sposób taki, jak jest najbardziej według nas efektywny, czyli poprzez żywe poznawanie historii, dotknięcie miejsc, poznanie ludzi, którzy tą historię stworzyli. W ten sposób najlepiej docieramy do młodzieży.
3: Za dzwonem z tyłu na pierwszym piętrze po prawej są dwa okna. To jest jego mieszkanie. Tam były założone podsłuchy. Do końca nie wiadomo gdzie, ale w meblach. W tym domu jedno okno, jedno mieszkanie było zajęte przez opiekę, bo ciągle obserwacje od całego tego terenu.
4: Paweł Kęska, Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki. Po pierwsze, uczymy się historii, po drugie spotykamy świadków historii, rodziny księdza Jerzego, ludzi z Solidarności. Po trzecie, jesteśmy w miejscach historycznych. Włocławek, Bydgoszcz, Huta, Warszawa, Gra Miejska, Śladami Księdza Jerzego po Warszawie. Po czwarte, robimy muzykę i teatr, bo musimy jakoś przeżyć to, czego doświadczymy. Po piąte, spotykamy się i dużo rozmawiamy. Mamy warsztaty psychologiczne i z motywacji dla nauczycieli.
5: Anna Mikołajewicz, adoratorka Krwi Chrystusa.
1: Siostra, po raz który na letniej szkole?
5: 5.
1: Co świadczy o wyjątkowości tej szkoły?
5: O tym, że ciągle nowi ludzie przychodzą słuchać księdza Jerzego. I tych młodych jest coraz więcej. I najpiękniejsze jest to, że to oni zapraszają rówieśników. To oni pokazują, że jest ktoś ważny, kogo warto słuchać. To jest ich wybór i to jest piękne.
0: Nazywam się Klara Pachulska, jestem z Radzymina.
1: Pierwszy raz na szkole księdza Jerzego. Co o tym zdecydowało?
0: Na co dzień nie spotyka się takich ludzi, którzy są tak bardzo zainteresowani historią, którym chce się cokolwiek robić, a tutaj każdy jest otwarty, każdy chce poznać tą historię tego księdza Jerzego. No to są niesamowici ludzie, ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem.
6: Renata Kutula, przyjechałam z Sokołowa Małopolskiego. Jestem pierwszy raz, 23 lata jestem już nauczycielem, pracuję w szkole średniej i myślę, że współczesna młodzież potrzebuje autorytetów, którymi mogłaby inspirować się, a ksiądz Jerzy jest doskonałym przykładem.
7: Agnieszka Wrzesińska, nauczycielka historii z Wrocławia. Relacje i po prostu ci ludzie tutaj, co są, to jak ksiądz Jerzy tworzył kiedyś te relacje i tu przyciągał tłumy, to dokładnie działa teraz to samo. Choć jego fizycznie z nami nie mamy, wiemy, że on jest z nami duchowo i w to wierzymy doskonale.
4: To raz tu wejdzie, to nie wychodzi nigdy. Ludzie tu przyjeżdżają, bo czują się, kiedyś po mszach z ojczyzny wychodzili bez lęku, czuli się wolni. To się nie zmieniło. Oni się czują wolni, czują się przyjęci, nie boją się współczesności, wyzwań, przyszłości, matur, różnych rzeczy.
8: To ja dodam jeszcze, że zwieńczeniem 6. letniej szkoły błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki będą prezentacje muzyczne i teatralne przygotowane przez uczestników, a wydarzenie potrwa do 2 sierpnia.
9: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: gości Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś wieczorem papież ponownie zawita w Castel Gandolfo, weźmie udział w modlitwie i koncercie Pieśń Pokoju. Dyrektorzy katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel, w którym proszą, by nie zmuszano ich do udziału w eutanazji. Zamiast do lekarza, Brytyjczycy coraz częściej zwracają się o pomoc do sztucznej inteligencji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Po letnim urlopie Leon XIV powrócił do normalnej działalności. Dziś miał serię audiencji prywatnych, m.in. dla kardynała Marksa z Monachium. Wieczorem ponownie zawita w Castel Gandolfo, będzie modlić się o pokój wraz z dziećmi i młodzieżą z miejsc dotkniętych kryzysami. Karol Darmoros.
2: Papież poprowadzi rozważanie i modlitwę o pokój. Towarzyszyć mu będą Andrea Bocelli oraz chór ABF Voices. Tworzą go dzieci i młodzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti, a także z Włoch. Historie młodych chórzystów często naznaczone są wojną, biedą lub cierpieniem. Wydarzenie nawiązuje do duchowości świętego Franciszka i obchodów 800. rocznicy jego narodzin dla nieba. Nagranie spotkania będzie dostępne od godziny 21 na portalu i kanale YouTube Vatican News.
0: Wiadomości ze świata.
1: Dyrektorzy 150 katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel o uszanowanie ich specyficznej misji względem chorych, niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. Pozwólcie nam nadal łagodzić cierpienia bez zadawania śmierci, piszą w opublikowanej wczoraj odezwie. Podkreślają, że zmuszanie ich do przeprowadzania eutanazji godzi w sumienia i narusza zaufanie, którym obdarzyli ich pacjenci.
3: Przyjęta 15 lipca ustawa o końcu życia zmusza wszystkie placówki służby zdrowia, by na ich terenie przeprowadzano wspomagane samobójstwo i eutanazję. Taki przymus wyklucza dobrowolną zgodę i stanowi pogwałcenie sumienia. Sygnatariusze apelu zapewniają, że ich personel nie ignoruje trudnych przypadków. Wręcz przeciwnie, wie jak na nie reagować dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie terapii paliatywnej. Do swych pacjentów podchodzi z osobistym oddaniem. Dzięki temu udaje się nie tylko złagodzić ból, ale także pomóc w odkryciu piękna i sensu życia pomimo niepełnosprawności, choroby czy podeszłego wieku.
1: Encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji okazuje się coraz bardziej aktualna. Wskazują na to najnowsze badania Instytutu Bezpieczeństwa AI w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że aż 1/3 Brytyjczyków wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu uzyskania wsparcia emocjonalnego lub porad lekarskich.
4: Szukają rozwiązań osobistych problemów w kontakcie z chatbotem. Co 10 Brytyjczyk co tydzień, a 4% codziennie. Eksperci przestrzegają przed emocjonalnym uzależnieniem. O ryzyku bezkrytycznego zaufania do sztucznej inteligencji przypomina sprawa amerykańskiego pastora Scotta Wintersa, który pozwał OpenAI. Twierdzi, że ChatGPT wielokrotnie błędnie oceniał jego objawy i nie zalecił wizyty u lekarza przed niemal śmiertelną zatorowością płucną. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Przypomnijmy, że encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji jest dostępna w formie bezpłatnego audiobooka na polskiej stronie Watykan News.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

Muzyka w środowe popołudnie plus w Radiu Plus. Radom na zegarze 5 minut już tylko pozostało do godziny 18. Będą wiadomości, będzie kilka słów o pogodzie, a później kolejny zestaw przebojów z notą nostalgii, który przygotowaliśmy specjalnie dla Was. Będzie niespodzianka, niezbędnik, będzie książka. To wszystko jeszcze po godzinie 18 po 19.

0: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Po reklamie.
8: Kolejna tragedia w Tatrach na Słowacji. Nie żyje Polak. Sąd aresztował dwóch podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru Krzyża Papieskiego w Warszawie. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia w Tatrach Słowackich. Zginął 59-letni Polak, który upadł na szlaku. O szczegółach teraz nasz reporter Łukasz Bobek.
9: Do wypadku doszło w Dolinie Mięguszowieckiej na czerwonym szlaku prowadzącym do schroniska Chata pod Rysami. Zaraz po upadku mężczyzna stracił przytomność, a jego funkcje życiowe zaczęły szybko spadać. Natychmiast reanimację podjęli inni wędrowcy, a także pracownicy schroniska, którzy przybyli z przenośnym defibrylatorem. Następnie po przylocie na miejsce reanimację przejęli ratownicy górscy. Mężczyzny jednak mimo wysiłków nie udało się uratować.
8: To kolejna już podobna tragedia w Tatrach Wysokich. Na Słowacji kilka dni temu po upadku z wysokości 150 metrów zginął 21-letni Polak. Sąd aresztował dwóch podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Na 3 miesiące za kraty trafili 45-letni Adam C. i 27-letni Tomasz M. Starszy z nich to gangster z więzienną przeszłością i bokser związany z walkami na gołe pięści. Mężczyźni mieli brutalnie zaatakować ukraińską parę, a nagrania krążą w sieci. Sprawę śledził nasz wrocławski reporter Krzysztof Staszkiewicz.
10: Odwołanie jest pewne. Usłyszałem od wszystkich obrońców obecnych na posiedzeniu aresztowym. Adwokat Mateusz Królikiewicz uważa, że kryminalna przeszłość Adama C. nie powinna mieć żadnego wpływu na decyzję.
11: Nie ma takiej przesłanki, że wobec osoby karanej uprzednio należy stosować areszt.
10: Drugi z podejrzanych, Tomasz M., zdaniem jego obrończyni Agaty Klimentowskiej, znalazł się po prostu w złym miejscu i czasie.
12: Niewłaściwie zareagował. Chciał pomóc, kiedy widział przemoc, widział jakieś niebezpieczne narzędzie.
10: Obrona wiele razy podkreślała, że film, który widzimy w internecie, to tylko wyrywek całej sytuacji. Prokuratura bierze to pod uwagę.
13: Na ten moment jest wystarczający do postawienia im zarzutu wystąpienia z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.
10: Dodaje Beata Łęcka z wrocławskiej prokuratury. W sprawę zamieszany jest jeszcze jeden sprawca.
8: A ten wciąż jest poszukiwany.
1: Wiadomości Radia Plus.
8: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru Krzyża Papieskiego w Warszawie. Z opinii biegłych wynika, że krzyż na terenie parafii świętego Maksymiliana Kolbego zapalił się od zniczy. Prokuratura informuje, że tu cytat, nie stwierdzono śladów wskazujących na celowe podpalenie ani obecności substancji łatwopalnych. Krzyż był świadkiem pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku. Przyjechali z całego kraju, by poznać historię i zainspirować się postacią słynnego kapelana Solidarności. W Warszawie odbywa się 6. letnia szkoła błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W tym roku pod hasłem Nie walcz ze złem, metodami zła.
14: W wydarzeniu bierze udział 45 osób z całej Polski. To uczniowie szkół średnich i nauczyciele.
15: Jestem pierwszy raz. 23 lata jestem już nauczycielem. Współczesna młodzież potrzebuje autorytetów, którymi mogłaby inspirować.
16: On jest takim nauczycielem dobrego przeżywania życia.
17: To jak ksiądz Jerzy tworzył kiedyś te relacje i tu przyciągał tłumy, to dokładnie działa teraz to samo. Choć jego fizycznie z nami nie ma, my wiemy, że on jest z nami duchowo i w to wierzymy doskonale.
18: I najpiękniejsze jest to, że to oni zapraszają rówieśników.
14: W planie są warsztaty, zwiedzanie miejsc związanych z księdzem Jerzym, spotkania ze świadkami jego życia oraz rodziną. Letnia szkoła księdza Popiełuszki zakończy się 2 sierpnia.
8: O czym informowała Aneta Paszko.

0: No dużo się nie zmienia w pogodzie. Cały czas pięknie nam świeci słońce, cały czas jest bardzo ciepło, 26 stopni w tej chwili. W nocy spadnie do 17, ale jutro już powyżej 30 stopni i te najbliższe 3 dni tak to będzie wyglądać. Maksymalna 36 stopni będzie pojutrze. Bad Boys Blue, Wilki i Cher, tak na dobry początek zaczynamy tę godzinę popołudnia plus 4,5 minuty po godzinie 18.
1: Popołudnie plus. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

Pamiętacie ten film, z którego pochodzi ta piosenka? Syreny, taki tytuł nosił. I były trzy kobiety, od takiej najmniejszej do troszkę większej i takiej troszkę jeszcze większej. Cher między innymi tam grała i zaśpiewała tę piosenkę. A propos kobiet, Marta dzisiaj świętuje. To dzisiejszy dzień imienin Marta, Olaf, Felix. Oni mają imieniny 29 lipca. Wszystkiego dobrego, składamy życzenia. Około Dnia Świętej Marty ze żniwami już nie żarty. Takie przysłowie na dziś, mądrość ludowa. No właśnie, te żniwa rzeczywiście niedługo już będą tak w pełni i wtedy człowiek będzie wiedział, że wakacje już po półmetku. Światowy Dzień Tygrysa dzisiaj. Można, no właśnie, poświętować raczej nie, ale może jakiś film fajny obejrzeć, Przyczajony Tygrys, Ukryty Smok na przykład. Proszę bardzo, też można. Nie, syreny już były. Cat Stevens teraz, specjalnie dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów, dla was upominek muzyczny. Wszystkiego dobrego raz jeszcze.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Marian, a gdzie mogę kupić?
1: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

zaglądam do muzycznego kalendarium, najczęściej oczywiście tam znajduję różne informacje dotyczące urodzin, czy jakichś ważnych utworów, które znalazły się na listach przebojów, ale są nieraz takie fajne ciekawostki, właśnie teraz przeczytałem, związane z dzisiejszą datą, czyli 29 dzień lipca, rok 1956, więc bardzo dawno temu, Carl Perkins zdobył szczyt przebojów brytyjskiej listy singlem Blue Suede Shoes. Pamiętacie taki utwór? Presley to śpiewa, no pewnie, od razu ktoś powiedział i pomyślał. Pomysł na skomponowanie piosenki dał Perkinsowi John Cash w trakcie wspólnej trasy koncertowej Perkinsa, Casha i Presleya na południu Stanów Zjednoczonych, a ponoć tytuł piosenki wywodzi się z żargonu amerykańskich lotników stacjonujących w Niemczech, którzy swoje żołnierskie obuwie nazywali błękitnymi zamszakami. Co właśnie tłumaczy się jako Blue Suede Shoes. No i stąd powstała również ta słynna piosenka, którą chyba najbardziej znana wersja to jest ta Elvisa Presleya. To taka krótka historia utworu, skąd się wziął tytuł. No i lotnicy się tutaj pojawili. A propos lotników, to będę miał bardzo ciekawą książkę związaną z naszym radomskim lotniskiem, ale to bardziej ze szkołą podchorążych, która jeszcze przed wojną tutaj się pojawiła. Szczegóły to po godzinie 19:00.

Najstary Papa Dance to jest taka muzyka, która zawsze chyba będzie nam się kojarzyć z wakacjami, z latem i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, wakacje trwają, może są wyjazdy już zaplanowane, może wyjazdy już w pamięci tylko, bo się odbyły. A ja mam dla was taki niezbędnik, który nie tylko w wakacje, ale w ogóle przyda się gdzieś tam pod ręką, niech będzie. Jak to wygląda? No to tak, to są takie jakby obcęgi, ale dodatkowo gdzieś tam z boku wyjmowane są jakieś różne urządzenia, które się przydadzą do otwierania butelek, do obcięcia czegoś, jakieś malutkie śrubokręciki i tak dalej, i tak dalej. Jak ten niezbędnik wygląda? Zobaczcie na moim radiowym Facebooku. Tam go pokazujemy. Mój numer 48 360 83 37, jeżeli ktoś chciałby mieć pod ręką taki niezbędnik z logo Radia Plus, a więc będzie to pamiątka od nas. Proszę o telefon. No to zobaczymy za chwilę, komu ofiarujemy kolejny taki zestaw niezbędnika. Do tego jeszcze dorzucam taką czerwoną kosmetyczkę i troszkę gadżetów radiowych. To wszystko czeka na słuchacza, który teraz zadzwoni.

0: Rod Stewart będzie nam śpiewał w tle, a ja będę rozmawiał z naszą słuchaczką. Edyta zadzwoniła. Witaj, Edyto, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak tam po południu już w domku?
1: Tak, już w domku. Właśnie robię dżem ciapkowy na szalotka.
0: Wow, jakaś okazja?
1: Własnych jabłek.
0: No,
1: Nie, po prostu dwie jabłka, szkoda mi jabłek, które tam się pod drzewem leżą.
0: Nie, no pewnie, to jest po prostu własna szarlotka z własnych jabłek, to już brzmi świetnie. Ja bym powiedział, tak, że czuję się zaproszony tak wirtualnie.
1: Zapraszam. Trzeba obierać, skrobać, potem to zjeść.
0: Dokładnie, dam radę, jestem takim facetem, który jakoś jeszcze by potrafił to zrobić. Edytko, tak, są wakacje, tak często rozmawiamy o różnych urlopach i tak dalej. Masz takie miejsce, które chciałabyś jeszcze odwiedzić? Nie to, czy możesz, czy będziesz, ale które marzysz, że może kiedyś się uda?
1: Ja bardzo bym chciała i nawet planuję to od roku. Odwiedzić zamek Czoszt. Nawet u was w tamtym tygodniu chyba było na antenie.
0: Aha.
1: Tak, i tam potem w Wrocławiu i Wałbrzychu pochodzić.
0: Aha.
1: Ale jakoś tak mi się tam... troszeczkę tak ucieka.
0: No tak, tak, nie po drodze. Trzeba się specjalnie wybrać tam.
1: Tak, tak. Dobrze. Tak, ale już raz byłam, nie zdążyłam wszystkiego zwiedzić, więc teraz chcę na
0: piękne miejsce? Ja nie byłem tam nigdy. Pięknie to wygląda?
1: Pięknie to wygląda. Ja pojechałam tam na godzinę 10:00, to już nie sprzedawali mi biletów w podziemia, bo stwierdzili, że nie zdążę. To zdążyliśmy tylko od godziny 10:00 rano, zdążyliśmy tylko zwiedzić zamek.
0: Aha.
1: Nic więcej.
0: Dobrze.
1: Naprawdę warto. Nie na jeden dzień.
0: Nie na jeden dzień, tylko to tak. Dzisiaj szarlotka, a kiedyś przy okazji ta wizyta na tym zamku. Niech takie plany.
1: Tak jest.
0: Zestaw taki niezbędnik plus kosmetyczka plus gadżety, to dla ciebie, niech to służy, może się przyda.
1: Tak, jak tam pojadę, to sobie będę wydobywać z tych podziemi tam coś.
0: Takie obcęgi są, to sobie coś wydobisz, może troszkę złota tam znajdziesz gdzieś.
1: Może znajdę.
0: Może fajnie. Jest. Wszystkiego dobrego, dziękuję za telefon, miłego popołudnia z Radiem Plus ci życzę.
1: Dobra, dziękuję ślicznie, do widzenia.
0: Do widzenia.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.
6: Przed chwilą z naszą słuchaczką Edytą rozmawialiśmy o drodze, właśnie gdzie chciałaby pojechać w wakacje. A propos, droga to nie tylko przemieszczanie się w przestrzeni, czasem to także swoisty wehikuł czasu i okazja do poznania historii miejsc, które są dla nas ważne. Tak do tego tematu podchodzi również bohater dzisiejszej audycji Agnieszki Moskalów w drogę z Radiem Plus. To już za chwilę. Zapraszam.

0: drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
1: Te wszystkie były młynami wodnymi, czyli takimi klasycznymi dla, że tak powiem, funkcjonowania tego lat młyna.
2: Zaczęliśmy od drogi w drodze z Tomaszem Hołyńskim, fotografikiem, miłośnikiem historii, bo tak sobie pomyślałam, że zaproponuję Państwu dzisiaj taką drogę, w wyruszenie której bardziej nam się przydadzą stare zdjęcia niż mapy. I ta nasza droga, którą pokonujemy teraz, też jest do takiego miejsca, które jest bardziej historyczne, prawda?
1: Tak, uwaga, samochód. Jedziemy do miejsca, które nazywało się tak zwanym Młynem Dolnym, czyli biorąc pod uwagę rzekę Polkę, obecnie nazywaną, płynąca rzeka w dół, pierwszym młynem, który napotykała, to był właśnie Dolny Młyn.
2: A to miejsce jest szczególne historycznie dla Ciebie. Dlaczego?
1: Rzeka Puls z niemieckiego jest dla mnie takim pulsem też czasowym. Przepływa ona przez park pałacowy, w jakiś sposób oddziela w tamtym czasie osoby, które żyły, od osób, które już odeszły, ponieważ przez niemiecką rzekę Puls przechodziło się do mauzoleum i ten puls też zasilał akweny, które były stworzone na potrzeby młynów. Młyny należały do majątku m.in. w Dankowie i poszukuje właścicieli, poszukuje czas, w którym funkcjonowały. Odnalazłem taką pozycję rodziny Bartlów z Berlina, która pracowała i funkcjonowała w tych młynach.
2: Dojechaliśmy na miejsce. Tu był młyn, którego już nie ma, więc to jest młyn w naszym wyobrażeniu i w naszej pamięci, bo pamięć w tych Twoich wędrówkach jest niezwykle ważna.
1: Tak, ja myślę, że jeśli chodzi o podróżowanie i przemieszczanie się, to każde miejsce ma w sobie pewien potencjał. W niektórych miejscach, tak jak tutaj widzimy, ten ślad historyczny, a w niektórych trzeba się posiłkować lekturą i można wtedy się zagłębić i wyszukać w każdym metrze ziemi coś bardzo ciekawego, co nas interesuje.
2: A skąd Ci się właśnie takie zainteresowania wzięły? Właśnie takie podróżowanie nie tylko fizyczne, ale też przez czas i przestrzeń.
1: Historia zawsze mi była bliska, w ogóle w szkole. Jak miałem wystawę fotograficzną w Miejskim Ośrodku Sztuki, to jedna z osób wstała i powiedziała, że pan nie jest fotografem, pan jest historykiem, a fotografią pan się tylko posługuje w sensie...
2: Do opowiedzenia.
1: Na potrzeby historii. Jeśli mówimy o tym miejscu, to tu dla mnie najważniejszy jest, tak jak wspominałem, historia, ale przede wszystkim historia nas, czyli osób, które przyjechały po 1945 roku i historia w kontekście rozumienia miejsca, w którym żyjemy, funkcjonujemy, w stosunku do tego miejsca.
2: Myślisz, że miejsce ma wpływ na nas i to, jaka historia się tutaj zadziała przez dekady, przez setki lat?
1: Tak, tak. Ja w ogóle uważam, że architektura ma wpływa nie tylko na naszą osobowość, ale ma zupełnie też inne funkcje, oczywiście poza użytkowymi, też jest pewną filtracją, dostosowuje człowieka, a człowiek się w niej odnajduje lub nie. I to właśnie, czy tu potrafimy się odnaleźć, czy rozumiemy to miejsce, jak gospodarujemy tym miejscem, to jest bardzo ważne nie zarówno po 45 zaraz, ale i teraz, w szczególności w tym okresie, gdzie mamy możliwość swobodnej interpretacji, swobodnego działania, bo przedtem tej możliwości nie mieliśmy.
2: Też przez lata bliska była Ci taka wędrówka starą granicą polsko-niemiecką. To jest ta granica, która się pojawiła, kiedy Polska odzyskała niepodległość. I choć tej granicy już dzisiaj nie ma, bo to jest po prostu część Polski, to ona gdzieś też jest nadal, tak? Według Ciebie?
1: Tak, to było w ogóle pytanie, czy granica administracyjna, ta wersalska, czy jest naturalnym tworem? I gdzieś w tych poszukiwaniach i fotografowania osób mieszkających na tej granicy często okazywało się, że to jest twór sztuczny.
2: Przez Trzciel na przykład przejechała ludziom po gospodarstwach, tak, dzieląc je na pół, polską i niemiecką.
1: Albo rozdzielała miłość. I czasami w imię tej miłości ktoś przechodził nielegalnie tą granicę, żeby spotkać się z tą swoją drugą osobą. Dzieliła gospodarstwa, dzieliła rodziny. To jest twór administracyjny, który nie do końca jest spójny i harmonijny z człowiekiem.
2: A można nią dalej powędrować?
1: Jest to projekt, który gdzieś nieukończony jest. Planowaliśmy całą granicę sfotografować w kontekście portretów ludzi mieszkających na tej granicy. Też sytuacja polityczna trochę nas wyhamowała. Dotarliśmy pod Gdańsk, byliśmy i na Pomorzu, byliśmy też w Borach Tucholskich. Na razie gdzieś się zatrzymaliśmy. Może jak skończę tą architekturę i rozumienie tej architektury, to będą większe możliwości czasowe i będziemy to kontynuować.
2: Droga zawsze czeka. Wystarczy zrobić sobie przerwę i później na nią wrócić.
1: Zgadza się. A tutaj, Agnieszka, no popatrz sobie.
2: No tu jest pięknie.
1: Architektonicznie, no to tu widzimy spiętrzenie wody, a tu z drugiej strony znajdowało się tak zwane koło młyńskie, które było tu osadzone i był wyższy poziom tej wody, przez co jakby wykorzystywano tą siłę natury. Tu było miejsce młynarza, on tu w ogóle mieszkał i żył, a tu strumień właśnie tej rzeki Polki, wtedy Puls, który łączy się z pierwszym akwenem, który był gospodarstwem rybnym.
2: I na zakończenie jeszcze zawsze pytam moich gości, droga dla ciebie to?
1: Droga jest dla mnie rozwojem intelektualno-duchowym, a samo podróżowanie, przemieszczanie się jednym jest z elementów, które pozwalają to robić. Także zapraszam w drogę, można tu dojechać rowerem, jest ścieżka rowerowa. Tak miejsc jest dużo, wystarczy się zatrzymać i popatrzeć.
0: W drogę z Radiem Plus.
3: Z Radiem Plus i z Agnieszką Moskaluk kolejna wyprawa za tydzień mniej więcej o tej porze. A za 5 minut wiadomości punktualnie o 19:00 jeszcze duet, jakże piękny duet Kate Bush, Peter Gabriel w Radiu Plus. Radam.

0: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
1: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
6: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarkiem.
7: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
8: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
9: Magda Gliszczyńska
8: i Wojtek Sałek.
4: Autopromocja.
1: Radio Plus Redo.
10: Tragedia pod Gdańskiem. Nie żyje mężczyzna. Nowa rzecznik praw obywatelskich zapowiada zmiany w pracy urzędu. Powiemy też o tym, jak wyjechać na wakacje z dużą rodziną. Minęła 19:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramatyczne sceny w Otominie pod Gdańskiem. Mężczyzna odnalazł ciało swojego ojca, jego matka jest ranna. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
11: Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Na miejscu zabezpieczono również broń palną.
10: Mówił Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Śledczy ustalają teraz dokładny przebieg zdarzenia i zabezpieczają materiał dowodowy.
1: Wiadomości Radia Plus.
10: Wizyta w USA, inwestycje i współpraca antybalistyczna. O tym w Lublinie przez ponad 2 godziny rozmawiali Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się m.in. z Donaldem Trumpem. O szczegółach teraz Michał Skolimowski.
12: Spotkanie miało charakter roboczy, nie było po nim konferencji prasowej. W mediach społecznościowych premier Donald Tusk przekazał, że został poinformowany o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówione zostały też kwestie inwestycji na Ukrainie, wsparcia jej w walce z Rosją czy współpracy antybalistycznej. Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Wcześniej taka deklaracja padła też podczas szczytu NATO. Polski rząd z kolei zaproponował stronie amerykańskiej współpracę w tej kwestii i produkcję na terytorium naszego kraju. Na razie jednak nie ma informacji, żeby w tej kwestii zapadły jakiekolwiek decyzje.
10: Była to pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce od czasu sporu o nadanie przez niego nazwy bohaterów UPA jednostce wojskowej. Nowa rzecznik praw obywatelskich zapowiada zmiany w pracy urzędu. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła dziś ślubowanie przed Sejmem. Jak sama mówi, chce m.in. zbadać stosowanie aresztów tymczasowych, ale nie tylko. Mateusz Gołębiewski.
13: Nowa rzeczniczka praw obywatelskich zapowiada, że urząd ma być bliżej obywateli, dlatego chce częściej wyjeżdżać w teren i regularnie spotykać się z mieszkańcami różnych regionów Polski. Jednym z pierwszych działań ma być także zbadanie praktyki stosowania tymczasowych aresztów oraz utworzenie nowej delegatury RPO w Polsce Wschodniej. Aby ułatwić mieszkańcom dostęp do pomocy.
14: Tworzenie takiej delegatury jest konieczne po to, żeby również ta część Polski czuła, że ten urząd jest blisko.
13: Mówi Sylwia Gregorczyk-Abram. Nowa rzeczniczka jest adwokatką i od lat zajmuje się ochroną praw człowieka. Współtworzyła inicjatywę Wolne Sądy i prowadziła sprawy przed europejskimi trybunałami.
10: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
1: Wiadomości Radia Plus.
10: Duże rodziny mają pod górkę. Na wakacjach większość miejsc jest przystosowana dla rodzin z dwójką dzieci. Wypoczynek ma ułatwić program Rodzinne Wakacje, Wymiana Domów 3+.
9: Duże domy, dużych rodzin, wzajemnie sobie udostępniane, pomagamy sobie nawzajem. Mamy dostosowany dom do dużej rodziny, czyli mamy i duży czajnik, i tostery, i duże patelnie i tak dalej. Można się z tego śmiać, ale rzeczywiście często w hotelach, no ten czajniczek jest taki, że gdybyśmy mieli całej rodzinie herbatę zrobić, to co najmniej pół godziny to trwa.
10: Mówiła Corina Bulenda ze Związku Dużych Rodzin. Do pilotażu zgłoszono już prawie 50 dużych domów.

0: Radio Plus Radom.
1: Jeżeli gdzieś teraz byśmy wyjeżdżali, proszę bardzo, pogoda niesamowita się szykuje. Jutro 30 stopni przekroczy, a 35-7 nawet w regionie radomskim w piątek. Później troszkę spadnie, ale będzie cały czas w okolicach 30 i znowu na przykład we wtorek będzie 35. Taka huśtawka, ale z upałami czeka nas w najbliższych dniach. To dla ochłody na dobry początek tej godziny noc w Bangkoku, a więc w nocy zdecydowanie będzie chłodniej. Dzisiaj to jest 17 stopni. Halina Frąckowiak czeka, Barry Manilow, on też czeka. No to zaczynamy. To ostatnia godzina popołudnia plus w środę. A słońce? Słońce zachodzi dopiero o 20:30, a więc cały czas będzie widno jeszcze. Bangkok.

Oglądaliście Odyseę? Ja tak i mam swoje zdanie, bardzo pozytywne. Nie uważam, że się dłużył, nie uważam, że był poszarpany ten film. Mnie się bardzo podobał, to jest moje zdanie. No, dyskusja o Odysei, o tym najnowszym filmie Christophera Nolana trwa i trwać jeszcze myślę, że będzie. Do tego na pewno nawiążę jeszcze do tego tematu w naszym magazynie filmowo-plusowo w piątek po godzinie 19, kiedy będę rozmawiać z Andrzejem Ciesielskim. No, ten film cały czas jest do obejrzenia. Ten film zdobywa ogromne pieniądze, jeśli chodzi o widzów na całym świecie. I ciekawostką jest to, że na przykład również Vatican News zrobił taki artykuł, w którym odnosi się, jak się odnoszą papieże do Odysei, jeśli chodzi o podróż w poszukiwaniu sensu, jak to w tytule brzmi. Homerycka Odyseja, która zainspirowała nowy film Christophera Nolana, jest dla papieży przede wszystkim metaforą ludzkiego życia. Podaje Vatican News, w losach Odyseusza i Telemacha odnajdujemy pytania o sens istnienia, odwagę, wyruszanie w nieznane oraz drogę człowieka ku Bogu. Ocalenie znajduje się na otwartym morzu, powiedział papież Franciszek podczas podróży do Grecji. To był rok 2021 i w tym artykule i Jan Paweł II się odnosi do Homera i Benedykt XVI, no i oczywiście Leon, papież XIV, także nawiązuje do tego. Tak więc dyskusja o tym filmie, ale przede wszystkim dyskusja o tej powieści, o tej epopei Homera trwa i myślę, że jeszcze trwać długo będzie. 17 minut po godzinie 19:00.

0: Reklama.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Letnie updates nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
0: Po reklamie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: samego lotu.
1: Szykuje się fajne, bardzo ciekawe muzyczne wydarzenie zatytułowane Radom Music Camp. To 7-8 sierpnia. No właśnie, wracają organizatorzy z 4. edycją. Będą warsztaty, będą koncerty, będzie animacja, wydarzenia artystyczne. Realizowane to wszystko będzie na 6 scenach w różnych częściach miasta. Bardzo ciekawy program, ponad 20 artystów i zespołów, różne gatunki muzyczne, bo będzie i hip-hop, i muzyka uliczna, i punk rock, i indie, muzyka alternatywna. Koncerty i te wydarzenia będą odbywać się w elektrowni, w Parku Kościuszki, na scenie przy fontannach, na Placu Konstytucji, na przykład na podwórkach historycznych kamienic przy Żeromskiego, Piłsudskiego, czy w Domu Kultury Borki. Więcej opowiem z moim gościem właśnie o tym wydarzeniu, czyli Radom Music Camp, który w pierwszy weekend sierpnia odbędzie się w Radomiu jutro w programie Mięta przez Rumianek, czyli Nieoczywiste Rozmowy o Kulturze, czyli po godzinie 19:00, ale już teraz zachęcam, gdzieś poszukajcie, może coś dla siebie znajdziecie, no i posłuchajcie jutro. Jutro więcej szczegółów przedstawię z moim gościem.

zapraszałem Was na Radan Music Camp, to drugi weekend sierpnia, natomiast pierwszy weekend sierpnia, dokładnie w niedzielę, no właśnie, to będzie już ostatnia w tym sezonie niedziela na rynku. Finał wszystkich pikników, które do tej pory się odbyły, odbędzie się 2 sierpnia, czyli najbliższa niedziela od 14 do 19. W programie będzie kultowy autobus Jelcz, który zabierze nas w sentymentalną podróż do dawnych lat. Będzie tor skimboardowy dla wielbicieli surfingu. Będzie spektakl Wielka Wyprawa na Wyspę Bum Bum Teatru Naj. Będzie pokaz Iluzji Magii w wykonaniu Kacpra Mysierka i wiele innych rzeczy typu chociażby warsztaty edukacyjne i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w najbliższą niedzielę, czyli ostatnia już w tym sezonie niedziela na rynku, organizowana w tym roku przez Resursy i przez Elektrownię PKS-em w Polsce. Tak zatytułowana jest ta najbliższa niedziela. Fajnie to brzmi, podoba mi się tytuł. No i zapraszają organizatorzy na rynek radomski od 14 do 19. Pogoda będzie piękna. O to nie musimy się martwić. Synoptycy zapowiadają upał.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
5: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: A już za chwilę książki z plusem? Co będzie? To wszystko się wyjaśni za 4 minuty, bo tyle będzie śpiewał Leonard Cohen.

0: Zaczytaj się z Plusem. Recenzje, fragmenty i wartościowe książki na Plus tylko w Radiu Plus Radom.
1: Powiedziałem, że ta książka to niespodzianka, nie chciałem mówić sytuacji. I teraz przypomniałem, zobaczyłem naszego radiowego Facebooka i tam zdjęcie umieściłem tej książki. No to jeżeli ktoś tam zajrzał, to już wie od dawna. U zarania radomskich skrzydeł. Taki tytuł ma ta książka, a podtytuł Szkoła Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Sadkowie koło Radomia 1937-1939. Książkę tę napisał dr Krzysztof Busse z radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Czytamy w tej książce na początku takie słowa. W liczących ponad 100 lat lotniczych tradycjach Radomia i regionu radomskiego jedno z najważniejszych miejsc zajmuje Szkoła Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Sadkowie koło Radomia, działająca pod tę nazwą w latach 1937-1939. To od niej bowiem rozpoczęło się tu trwające do czasów współczesnych szkolenie lotniczych kadr dla Wojska Polskiego. Dzisiaj warto przypomnieć jej losy, a zwłaszcza losy związanych z nią osób, w tym kadry dowódczej oraz jednego z najwybitniejszych jej absolwentów. Zawierucha wojenna w 1939 roku sprawiła, że nie zachowały się ewakuowane z Radomia akta jednostki. Rok później, wiosną 1940 roku, rozegrał się dramat większości kadry dowódczej wymordowanej na rozkaz władz sowieckich w Katyniu i Charkowie. Na szczęście po wojnie szkolenie lotników powróciło do Radomia i było kontynuowane przez kolejne dziesięciolecia przez różne jednostki, których sukcesorem jest obecnie 42. Baza Lotnictwa Szkolnego. W lotniczy pejzaż wpisuje się również najnowsza inicjatywa, jaką jest Port Lotniczy Warszawa-Radom imienia bohaterów radomskiego czerwca 1976 roku. Tyle wstęp do tej książki, a później mnóstwo zdjęć archiwalnych, mnóstwo skanów, różnych dokumentów i tak dalej. No i historia. Historia tej szkoły podchorążych, która powstała jeszcze przed II wojną światową, a później kontynuowana była działalność troszkę w innej formule. U zarania radomskich skrzydeł. Książka Krzysztofa Busse. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę bardzo. Telefon do Radia Plus 48 360 83 37.

Radomskie Skrzydła, książka o lotnictwie tutaj radomskim przedwojennym dla Czarka. On jako pierwszy zadzwonił i ją otrzymuje. Kolejna książka jutro. No to na razie tylko tyle powiem. Nie zdradzę, co to będzie. Chociaż już wiem, bo sobie odłożyłem ją na bok. Na zegarze już 4 minuty pozostały do godziny 20. Za chwilę pojawi się tutaj Marek Sierocki. No to będzie letnie granie przebojów z nutą nostalgii. Ja dziękuję za dzisiejsze popołudnie. Spotykamy się jutro o 16. Do usłyszenia. Kłania się Wojtek Sałek.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam i na dobry początek duet Modern Talking w przeboju Sherry Sherry Lady, potem Mary Castley, Whenever You Need Somebody, a także grupa Level 42 i Lessons in Love.

0: To był Michael Jackson i piosenka Billie Jean, pochodząca z jego hitowego albumu Thriller.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny miks otwierają wykonawcy z Holandii. To grupa Art Company i Susanna. Potem wykonawcy z Austrii, grupa Opus i Life is Life. Będzie też formacja Redbox i For America, a także Shakin' Stevens w piosence Cry Just a Little Bit.

nami francuska grupa Magazine 16, która swoje piosenki wykonywała w języku hiszpańskim, a przed nami Hiszpan, który głównie śpiewał po angielsku, David Lime i Bambina. Będzie też Desirel i jej klasyczny przebój Voyage, Voyage.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
0: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny dzisiejszy miks otwiera Taco przebojem Putin on the Ritz, potem grupa Alphaville i Big in Japan.
2: If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the red

To było niemieckie trio Alfa Willi, debiutancki przebój Big in Japan, przed nami włoska formacja Radio di Luna i Comanchero. Będzie też kolejna gwiazda muzyki italo-disco Valerie Dor w piosence Lancelot.

0: Jedna z największych gwiazd muzyki Italo Disco, Valerie Dore, utworem Lancelot zakończyła ten miks.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.
4: And for love's sake, each mistake, oh,

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks, a otwierają go Neil Tennant i Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys, utworem Always on My Mind. Potem Belinda Carlisle Luna, a także duet Eurythmics i Sweet Dreams.

francuski gwiazdor Italo Disco Albert One, a teraz niemiecki duet The Twins i Not The Loving Kind. Potem Donna Summer i I Feel Love, a także Giorgio Moroder i From Here To Eternity.

król dyskotekowej muzyki elektronicznej Giorgio Moroder za nami, a przed nami Marc Serón, francuski multiinstrumentalista w przeboju Supernature. A na zakończenie tego miksu grupa Cool & The Gang i Celebration.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.

mam nadzieję, że jesteście Państwo gotowi do drogi. Halina Frąckowiak, Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.